0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jak zwykle w weekend sprawdzamy, czym żyje nasze miasto, czym interesują się Wałbrzyszanie, co dzieje się na Dolnym Śląsku. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Radia Złote Przeboje. Zaczynamy magazyn Tydzień w Wałbrzychu. A w nim dziś m.in. Joanna Kawalec, która wygrała konkurs na dyrektora Filharmonii Sudeckiej, opowie o artystycznych planach.
2: Na każdy miesiąc wymyśliliśmy leitmotiv, tak aby słuchacze, którzy szukają pewnych słów, kluczy w naszych programach, mieli to zadanie ułatwione. I tak w październiku będziemy grać muzykę filmową, listopad to młodość na estradzie, grudzień w blasku Karłowicza.
1: Nie zabraknie także podsumowania wydarzeń minionego tygodnia. Urszula Miszczek opowie o tym, co ważnego działo się w mieście.
3: Przypominam o trwającym głosowaniu w Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim 2027 do podziału ponad 6 milionów złotych.
1: Z kolei o inwestycjach w Wałbrzychu opowie Wam Monika Trykowska-Chwila.
4: Kilka milionów złotych z kolei pochłonie remont pięknej zabytkowej kamienicy przy ulicy Słowackiego. Chodzi o budynek, w którym mieści się m.in. biuro paszportowe.
1: Ale muzycznym krokiem wejdźmy w to wydanie audycji Radia Złote Przeboje. Zapraszam na spotkanie z pierwszym dziś gościem.
2: Dzień dobry, dyrektor Filharmonii Sudeckiej Joanna Kawalec. Witam serdecznie.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że mogę Panią przedstawić już jako Panią dyrektor, a nie pełniącą obowiązki, bo to w dłuższej perspektywie chyba dobra wiadomość i dla Filharmonii Sudeckiej, i dla mieszkańców Wałbrzycha, że ta ciągłość programowa zostanie zachowana, więc no cieszę się, że się spotykamy.
2: Dziękuję bardzo. Taką mam nadzieję, że to jest dobra wiadomość. Rzeczywiście dla instytucji lepiej jest, jeżeli taka ciągłość jest zachowana. Tutaj też w zeszłym roku współpracowaliśmy z Panem Maciejem Tomasiewiczem, także przy konstruowaniu tego programu, jak i w tym roku, i pan Maciej też zostaje z nami, więc te plany programowe, długodystansowe rzeczywiście pozostaną utrzymane.
1: Bo z perspektywy widzów, odbiorców sztuki czasem może się wydawać, że no planowanie sezonu to zaplanowanie na kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy naprzód, no ale w rzeczywistości, biorąc pod uwagę harmonogram koncertów, pracę artystów, całą logistykę, no to często są to takie terminy, które się dość mocno zazębiają. I to nie jest rok, to są plany dużo bardziej dalekosiężne, więc domyślam się, że to planowanie sezonu też w dłuższej perspektywie wymaga też troszkę większego przygotowania i większego zapasu czasu.
2: Tak, to prawda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zapraszamy tutaj różnych solistów i różnych dyrygentów, no to oczywiście musimy dostosować harmonogramy ich pracy do naszych planów repertuarowych. Tutaj, co jest także ważne, właściwie już rozpoczęliśmy 49. sezon artystyczny Filharmonii Sudeckiej. Za rok będziemy już w 50., czyli w jubileuszowym sezonie artystycznym, więc my już planujemy, no ponieważ chcemy w czasie tego jubileuszowego sezonu artystycznego zapraszać znamienitych gości i ten program chcemy, żeby naprawdę był wspaniały. Dlatego też już musimy też pewne kontrakty tutaj zawierać i dogrywać daty, więc tak, to się nie dzieje wszystko z dnia na dzień, bo w zasadzie to jest praca z co najmniej rocznym wyprzedzeniem.
1: Mam też nadzieję, że ten 49. sezon będzie takim przedsmakiem przed tym jubileuszem. No i nasze spotkanie przede wszystkim służy temu, by mieszkańcom Wałbrzycha i okolic przypomnieć o tym, co w tym sezonie się będzie działo, no i powiedzieć, dlaczego powinni oni swoją obecność planować na koncertach. Jaki więc będzie to sezon? Jaki jest to sezon, bo już go rozpoczęliśmy?
2: Myślę, że ten sezon będzie miał wiele odcieni, jak po prostu Polska Złota Jesień, która się już właśnie zaczyna. Będą tutaj wszelkie możliwe kolory muzyczne. Też na każdy miesiąc wymyśliliśmy leitmotiv, tak aby słuchacze, którzy szukają pewnych słów, kluczy w naszych programach, mieli to zadanie ułatwione. I tak wrzesień jest na cztery ręce, w październiku będziemy grać muzykę filmową, listopad to młodość na estradzie, grudzień w blasku Karłowicza, styczeń karnawałowy, luty to baśnie, legendy i romanse, marzec walka postu z karnawałem, kwiecień beethovenowski, maj pamiątki z podróży, a czerwiec to święto moderny.
1: No to myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. To będą takie motywy, według których możemy jakiś klucz koncertów sobie obrać i korzystać z tej oferty. No właśnie, przygotowanej z myślą o kim?

0: że bardzo szeroką ofertę dla dzieci i młodzieży. To jest taka nasza grupa docelowa, którą chcielibyśmy naprawdę zmobilizować do tego, aby do nas przychodzili na koncerty. Mamy i koncerty familijne, i poranki dla szkół i przedszkoli. Mamy próby otwarte. Ten program nawet tych takich piątkowych, standardowych koncertów symfonicznych jest również tak skonstruowany, aby to nie było tylko takie bardzo poważne i monumentalne. Nawet nasi słuchacze, którzy byli w ostatnią sobotę na koncercie, mogli się przekonać, byli to klasycy w krzywym zwierciadle i tutaj dyrygent, czyli pan Maciej Tomasiewicz, doskonale włączył także humor do tych koncertów, więc można było posłuchać Bacha, Mozarta, czyli tej największych klasyków, ale połączonych gdzieś tam z humorem. Także mam nadzieję, że takie również podejście do naszych słuchaczy pozwoli nam na to, aby oni rzeczywiście licznie zaczęli przychodzić na nasze koncerty.
1: Państwo macie pełną autonomię, planując sezon, planując koncerty i repertuar, no ale domyślam się, że gdzieś ten złoty środek trzeba znaleźć między tym, co chcemy, co marzymy, a tym, czego oczekują wałbrzyszanie, miłośnicy muzyki. Czy do Państwa docierają jakieś sugestie, wskazówki związane z tym, czego mieszkańcy potrzebują, czego oczekują? Czy to jest jakiś taki odzew ze strony publiczności?
0: Tak, oczywiście my też najczęściej widzimy to po ilości sprzedanych biletów na dany koncert, więc wiemy, co się sprzedaje, chociaż nie jest to też regułą, bo czasami tworzyliśmy program koncertowy, wydawało nam się, że powinna być pełna sala, a na przykład okazywało się, że tak jednak nie było, więc czasami trudno nam odgadnąć też, ale tutaj składa się wiele rzeczy na to, ponieważ w Wałbrzychu dzieje się też wiele innych imprez organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje kultury, więc musimy się naszymi słuchaczami, naszymi odbiorcami dzielić, ale słucham, zawsze słucham, jeżeli gdzieś w przerwie koncertu spotykam się z osobami i mają jakieś wskazówki, staram się je wziąć pod uwagę. Nie wszystko mogę spełnić, ale tak, słuchamy też naszych słuchaczy, no bo najważniejsze jest to, żeby oni się u nas dobrze czuli i słuchali też tego, co kochają.
1: Po drugiej stronie są też muzycy, są artyści i to jest kolejny element, który trzeba pogodzić, dlatego też nie bez przyczyny o tej logistyce wspominałem, no bo oprócz tego, że filharmonicy tutaj w Wałbrzychu, no to jeszcze goście, to artyści, którzy się pojawiają, których też trzeba zabukować, zaplanować ich wizytę. Czy biorąc pod uwagę ten sezon artystyczny, są Pani zdaniem jakieś takie najciekawsze nazwiska, najciekawsze punkty, coś, co mogłoby naszą uwagę zwrócić bądź przykuć?
0: Ja myślę, że wszyscy dyrygenci, gościnni oraz soliści, których zapraszamy, to są naprawdę wyjątkowe nazwiska. Jak choćby już w październiku zaprosiliśmy dyrygenta ze Stanów, z Hollywood, pana Christophera Russella, który poprowadzi koncert pod tytułem Made in Hollywood, więc myślę, że tutaj nie ma lepszego połączenia jak rodowity Amerykanin prosto z Hollywood, który poprowadzi taki koncert. Ale będziemy mieć także koncert, na którym zagra laureat konkursu Wieniawskiego. Znakomity konkurs, znakomite nazwiska, więc warto też przychodzić, bo nie zawsze uda się takie osoby do nas zaprosić, więc nie chcę tutaj wskazywać też konkretnych nazwisk, bo uważam, że każda z tych osób niesie ogromną wartość, zarówno dla naszych słuchaczy, ale także dla naszych muzyków, ponieważ praca z dyrygentem za każdym razem przy nowym projekcie jest takim dodatkowym walorem dla naszych muzyków, którzy mogą rozwijać też swój warsztat, swoją wrażliwość muzyczną właśnie pod okiem innego dyrygenta. Wiadomo, każdy z nich ma inne spojrzenie na muzykę, na dany utwór, ma też swoje elementy, nad którymi skupia się najbardziej. A wszystko po to, aby ten efekt był jak najlepszy dla naszego słuchacza.
1: A o kolejnych artystycznych planach na ten sezon w Filharmonii Sudeckiej jej dyrektorka Joanna Kawalec opowie już za chwilę po krótkiej przerwie, bo teraz czas na wieści z regionu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Urszula Miszczak. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału w szkoleniach w gotowości organizowanych przez wojsko. Obecna edycja potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
4: Praktyczne informacje. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
5: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest Pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
6: Rozpaliła Pani ogień. Wow.
7: Pierwszy raz udało się.
3: Mieszkańcom Wałbrzycha podpowiadamy, że na szkolenie zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji. aplikacji mObywatel. Do końca roku przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy ma stanąć hala magazynowa na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Trwa poszukiwanie firmy, która podjęłaby się realizacji zadania. Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy grudnia, donosi Świdnica 20.

0: 24.pl. W planach jest też rozbudowa miejskiego systemu alarmowania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
1: Naciąganie na płatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego, które przecież dotyczy osób z niepełnosprawnościami, jest szczególnie nieludzkie. Taką pomoc uzyskają Państwo w ZUS całkowicie za darmo.
0: Przypomnę, że oddział ZUS-u w Wałbrzychu mieści się przy ulicy Kasztanowej. Przypominam też o trwającym głosowaniu w Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim 2027. Do podziału ponad 6 milionów złotych wybierać można spośród 22 projektów. 13 dotyczy remontów lub budowy infrastruktury drogowej, 8 tworzenia miejsc rekreacji, 1 to zakup samochodu elektrycznego dla schroniska dla zwierząt. Głosowanie trwa do końca września. Od 30 września mieszkańcy Jaroszowa w gminie Strzegom będą mogli wypowiedzieć się w konsultacjach społecznych, czy chcą wprowadzenia nazw ulic na terenie całej miejscowości, tylko na jej części, czy też pozostawienia obecnego sposobu oznaczenia adresów. Podpisane zostały 2 kluczowe umowy na realizację zadań drogowych, które znacząco poprawią komfort oraz bezpieczeństwo kierowców, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Prace obejmą przebudowę ulic Mazowieckiej i Lubelskiej wraz z budową nowego ronda, a także modernizację najbardziej obciążonych zatok autobusowych przy ulicy Generała Andersa. Szeroko na ten temat napisał portal wałbrzych24.com. Koszt realizacji obu zadań to blisko 7 milionów złotych. Toczy się jedna z największych inwestycji drogowych w Wałbrzychu, remont ulicy Hetmańskiej od Podwala aż do ulicy Basztowej. Niedawno plac budowy odwiedził prezydent Roman Szałemej.
2: Bardzo wiele prac zostało już wykonanych. Mówimy głównie o infrastrukturze podziemnej. Ogromne prace przy kanalizacji deszczowej, sanitarnej. Cała infrastruktura podziemna została wykonana praktycznie na nowo. W tej chwili toczą się prace przy miejscach postojowych.
0: Finał w listopadzie. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kłodzku uruchamia stały punkt informacyjny w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. Dyżury będą w każdy czwartek w godzinach od 11 do 17.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na Strójce niedaleko Lubawki i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę.
5: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
4: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. To teraz 16-latek za kierownicą samochodu mimo sądowego zakazu zatrzymany po wykroczeniu drogowym na ulicy Przemysłowej w Wałbrzychu. Miał wydany zakaz, bo wcześniej był już przyłapywany jako kierowca, choć jest za młody na prawo jazdy. Teraz może go czekać nadzór kuratora, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i ośrodek wychowawczy. Będzie większa pomoc żywnościowa dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w nadchodzącym roku. Na ostatnim spotkaniu dotyczącym dystrybucji produktów z magazynu Banku Żywności zdecydowano, by zmienić progi dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy i zwiększyć ilość przekazywania artykułów spożywczych. Sytuacja na rynku paliw się uspokoiła, przynajmniej na razie. Stacje trzymają ceny poniżej psychologicznych granic 9 zł za olej napędowy i 8 zł za benzynę. Według portalu Autocentrum na Dolnym Śląsku ceny są niższe niż średnie w kraju. Za litr 95 płacimy średnio w regionie 7 zł 72 grosze, a za olej napędowy 8,64.
6: Uspokajająco powiedzmy, że scenariusz 10 zł na razie jeszcze nam nie grozi.
4: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. W grę wchodzą obniżki, ale o maksymalnie kilka groszy na litrze. Kilka milionów złotych z kolei pochłonie remont pięknej zabytkowej kamienicy przy ulicy Słowackiego. Chodzi o budynek, w którym mieści się m.in. biuro paszportowe. Termomodernizacja oznacza nie tylko nową elewację, ale też ogrzewanie i remont dachu. Prace potrwają do wiosny. W listopadzie z kolei ma się zakończyć remont drogi krajowej nr 35 w Marcinowicach. Jutro ruch ma zostać przełożony na przeciwległą jezdnię. Koszt modernizacji to prawie 2 miliony złotych.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: O tym, co działo się w Wałbrzychu i w jego okolicach, opowiadały Urszula Miszczak i Monika Trykowska. Chwila, a my wracamy do artystycznych planów Filharmonii Sudeckiej. O tym, jak będzie wyglądał ten sezon artystyczny, opowiada dyrektorka Joanna Kawalec.
3: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
7: To wszystko kosztuje, wiedzą o tym ci, którzy kupują bilety, ale przede wszystkim państwo te koncerty organizując, bo to jednak wymaga budżetu. No pewnie nie będziemy bawili się w analizowanie tabelek, statystyk i budżetu, bo to nie jest do końca priorytet z perspektywy odbiorcy, no ale całe te kulisy organizacji koncertów jednak też są istotne z perspektywy ostatecznego kształtu tego sezonu artystycznego. To wyzwanie, to trudność, by pogodzić to finansowo, mając do dyspozycji te środki, które mamy w tym sezonie?
8: Myślę, że finanse w kulturze zawsze są wyzwaniem. My oczywiście mamy dotację przekazywaną nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który jest naszym organizatorem, ale rzeczywiście jest to dla nas wyzwanie, abyśmy też jakąś pulę pieniędzy zarabiali, czy z biletów, czy chociażby z wynajmu naszej sali. Niemniej jednak nie jest to tak, że możemy odpuścić sobie działania marketingowe i nie sprzedawać biletów. Jesteśmy też zobowiązani do tego, aby poszukiwać środków finansowych także poza tą dotacją. Tak więc praca nad finansami jest dla nas codziennością.
7: No i płynnie przeszliśmy do tematu, który też chciałem poruszyć, czyli do tych środków zewnętrznych, które się czasem pojawiają i dzięki nim realizowane są różne inicjatywy. W zeszłym roku szereg koncertów, działań edukacyjnych, warsztatowych, także dla dzieci i młodzieży ze środków europejskich, a w tym roku są jakieś plany, by korzystać z takich pól?
8: Tak, oczywiście KPO już nie ma, to już jest, nie zostało też nic z takich programów ogłoszone, więc tutaj na razie ten temat jest zamknięty, ale przygotowujemy się do pisania wniosków w programach ministerialnych, jak co roku, więc mam nadzieję, że uda nam się tutaj pozyskać środki właśnie na te wszystkie dodatkowe zadania, na które bardzo często jednak brakuje pieniędzy.
7: Koncerty to jedna strona, ten temat już wybrzmiał, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, że oprócz tego, że to standardowa oferta koncertów symfonicznych, mniejszych, większych, to także taka forma zaproszenia otwartej furtki dla dzieci, młodzieży, to także grupa odbiorców, o której Państwo nie zapominacie. No i ta forma edukacji czy też działań promocyjnych ma różne kierunki. Jak więc to wygląda w tym sezonie?
8: W dalszym ciągu kontynuujemy wyjazdowe audycje muzyczne. To jest projekt zapoczątkowany jeszcze przez pana Józefa Wiłkomirskiego, więc on już trwa ponad 40 lat i w dalszym ciągu to kontynuujemy. Placówki edukacyjne chętnie z tej oferty korzystają. Natomiast dla szkół, które wolą do nas przyjechać, mamy poranki, poniedziałkowe poranki raz w miesiącu. Jest to oferta skierowana dla przedszkoli i dla dzieci młodszych ze szkół podstawowych. Mamy także otwarte próby. To jest taka oferta skierowana już do dzieci starszych i dla młodzieży. Podczas prób otwartych można podejrzeć, jak orkiestra pracuje z dyrygentem, jak to wygląda. Nasi dyrygenci też opowiadają słuchaczom, co dzieje się na scenie. Jeżeli chodzi też o taką ofertę edukacyjną, to oczywiście, co jest ważne, chór dziecięcy, cały czas też trwa nabór do naszego chóru dziecięcego, ale także do chóru mieszanego. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do nas, to również zapraszamy na nasze próby otwarte. Można zobaczyć, jak pracują oba te zespoły wokalne i jeżeli ktoś będzie mieć ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy.
7: No i niezmiennie chyba obowiązuje zasada, że im szybciej tego artystycznego, muzycznego bakcyla złapiemy, to tym lepiej, no bo później już jesteśmy przyzwyczajeni niejako do tego, by z tej oferty muzycznej korzystać. No ale niezmiennie jest zawsze grupa, która wychodzi z założenia albo funkcjonuje w takim poczuciu, że może filharmonia nie jest dla mnie, bo ja na salonach nie bywam, ja nie mam smokingu, nie mam sukni i być może myśląc o wyjściu w piątek czy w sobotę na koncert, czuję się lekko nieswojo, że to może nie być mój świat. Czy te obawy są zasadne?
8: Absolutnie nie. My naprawdę nie siedzimy tutaj w szklanym zamku gdzieś na górze. My jesteśmy dla Państwa, my jesteśmy dla ludzi, bo bez słuchaczy nas nie ma. Ale rzeczywiście, ja też staram się nawet w prywatnych spotkaniach z młodzieżą odczarować to, bo nie ma się absolutnie czego bać, a rzeczywiście jest tak, jak Pan mówi, jeżeli ktoś nie był jako dziecko, czy jako młodzież, nawet chociażby podczas wyjścia takiego szkolnego do filharmonii, ten lęk gdzieś jest, nawet jak mieliśmy koncerty na zakończenie lata, koncert muzyki filmowej, zaprosiłam znajomą młodzież, młodych mężczyzn, kolegów mojego syna, którzy byli po raz pierwszy w filharmonii i byli zachwyceni tym w ogóle, co się dzieje, ile jest instrumentów, jak grają i myślę, że to jest ważne, aby młodym ludziom rzeczywiście pokazywać tą muzykę poważną, że to To nie jest tak, że tutaj tylko elita ma wstęp. Absolutnie. My jesteśmy po prostu dla wszystkich i mam nadzieję, że uda nam się właśnie ten taki stereotyp troszeczkę odczarować. Dlatego jakby gorąco zachęcam, żeby przewertować nasz program, znaleźć takie koncerty, które mogą być dla Państwa bardziej dostępne. Nasi pracownicy też zawsze doradzą, które koncerty są, powiedzmy, lżejsze, które są bardziej klasyczne. I przyjść i zobaczyć po prostu, dać sobie i nam tą szansę, bo może się okazać, że to będzie miłość od pierwszego usłyszenia.
7: I tego Państwu życzymy. W zasadzie niezależnie do kogo kierujemy te słowa, czy mowa o młodzieży, osobach, które dopiero pierwszy raz będą przekraczały próg filharmonii, no to chyba takim elementem, o którym warto pamiętać, jest to, że muzyka na żywo to jest jednak zupełnie inna bajka niż to, co odtworzymy sobie w domu. I że koncert, oprócz tego, że to zetknięcie z muzyką, z kompozytorem, z jakimś konkretnym motywem, no to przede wszystkim przeżycie i samo wydarzenie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o samą muzykę, ale też całą oprawę, wyjście i wysłuchanie tego w takich okolicznościach, w których dzieje się to na naszych oczach przed nami, bo ten odbiór jest wtedy zupełnie inny.
8: Tak, nie ma innego doświadczenia muzyki niż muzyka na żywo. To, jakie emocje towarzyszą słuchaniu muzyki podczas obserwowania muzyków w czasie pracy dyrygenta, jest to coś niesamowitego i żadne, nawet najlepsze nagranie nam tego niestety nie przekaże. I tak jak pan wspomniał, ja bym chciała, żeby wyjście do filharmonii to właśnie nie tylko to, że och, bo idę posłuchać tej czy tamtej symfonii, ale żeby to był taki czas zrelaksowania się, odpoczynku, wyłączenia może tych myśli, wyłączenia tej całej gonitwy, tych obowiązków, które mamy. Żeby to był taki moment wejścia po prostu do innego, ale bardzo przyjaznego świata, w którym te myśli mogą gdzieś sobie odpłynąć i gdzie po prostu będzie taka chwila czy wyciszenia, czy radości, ale moim marzeniem jest, żeby każdy czuł się tutaj po prostu dobrze i spędzał tutaj miłe chwile, bo chyba o to chodzi.
7: I okazji ku temu będzie mnóstwo. Wprawdzie powiedzieliśmy tylko o tych motywach przewodnich poszczególnych miesięcy, no bo nie sposób opowiedzieć o każdym koncercie. To nasze spotkanie trwałoby pewnie wówczas kilka godzin. Na pewno do pojedynczych wydarzeń będziemy wracać, będziemy Państwa zapraszać. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to, że oprócz tych pozycji repertuarowych i koncertów, które są w najbliższym czasie, mamy w perspektywie całego sezonu także festiwale i wydarzenia, z których Wałbrzych słynie. To także istotny element Waszej działalności.
8: Tak, oczywiście, jak co roku Festiwal Bożonarodzeniowy w grudniu. Zapraszamy tutaj bardzo serdecznie. W tym roku będzie można usłyszeć nasz chór mieszany w takim specjalnie przygotowanym koncercie, ale będzie także Eliasz tutaj pod batutą pani profesor Agnieszki Franków-Żelazny. Zapraszam bardzo serdecznie, ale dla osób, które lubią utwory świąteczne w takim bardziej rozrywkowym wydaniu, także będzie taki koncert przygotowany, więc proszę nas tutaj śledzić. Oczywiście wszystko jest także już na stronie. No i lutowo-marcowy Brass Plus Festival. Jak zwykle o tej porze roku będziemy tutaj świętować blachę, czyli instrumenty dęte blaszane. Świetny program w tym roku przygotowany także, więc mam nadzieję, że uda nam się tutaj spotkać. Podobnie jak w zeszłym roku mieliśmy przemarsz przez Plac Magistracki. Taką paradę planujemy także i właściwie to już będzie w przyszłym roku, bo to już będzie rok 2027, ale już zaznaczam, że można się także przygotować do tej wspólnej parady. To było świetne przeżycie. W tamtym roku wiem, że bardzo się podobało, dlatego w tym roku też tradycyjnie przemaszerujemy przez wałbrzyskie ulice.
3: Tydzień w Wałbrzychu.
7: O tych planach mówiła Joanna Kawalec, dyrektorka Filharmonii Sudeckiej, a my przenosimy się teraz na teren Starej Kopalni, gdzie trwają już w zasadzie ostatnie przygotowania do otwarcia Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan, któremu towarzyszyć będzie szereg działań. O nich opowiadał m.in. dyrektor Starej Kopalni Jacek Drejer.
3: Tym żyje Wałbrzych.
9: Data otwarcia połowa listopada coraz bliżej i oprócz tych prac budowlanych, aranżacyjnych, które oczywiście w budynku Tygla się toczą, chcemy, aby ten projekt był, powiem kolokwialnie, obudowany różnymi działaniami społecznymi, bo przecież Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel to jest jeden wielki projekt społeczny, który ma być swoistym pomnikiem dla nas, mieszkańców tego miasta. Dzisiaj o tych dwóch projektach opowiedzą pani Wioleta Wrona-Gaj, kierowniczka Muzeum Przemysłu i Techniki, pan Paweł Sokołowski. Kim jest i czym się będzie zajmował w ramach projektu, o którym dzisiaj powiemy, to za chwilkę, oraz Marek Arcimowicz, dyrektor programowy Muzeum Wałbrzych-Antygiel, który też opowie o tych działaniach, które właściwie już trwają albo za chwilę się rozpoczną.
7: No to oddajmy głos wcześniej wymienionym. Na dobry początek Wioletta Wrona-Gaj i pierwszy projekt, który będzie w mieście realizowany.
10: Ja najpierw bym chciała troszeczkę powiedzieć o projekcie Oblicze Miasta. Projekt ten zakłada zrobienie zdjęć mieszkańców miasta naszego w terenie, to znaczy będziemy w kilku lokalizacjach, dokładnie w 6 w naszym mieście, na Piaskowej Górze, na Podzamczu, na Białym Kamieniu, Podgórzu, w Śródmieściu oraz na Nowym Mieście wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała, i będziemy właśnie wykonywać fotografie. Fotografii tych będzie dokonywał pan Paweł Sokołowski, który zaraz dokładnie o samej technice i o tym, jak to ma wyglądać, opowie. Z kolei my ze strony Muzeum Wałbrzych-Antygiel będziemy do tego projektu również wykonywać krótkie wywiady. W projekcie zależy nam na tym, żeby później właśnie wydać katalog oraz zrobić wystawę czasową zarówno tutaj na terenie Starej Kopalni, to będzie taka wystawa czasowa w terenie, jak też w innych dzielnicach Wałbrzycha. W przyszłości również chcielibyśmy z tą wystawą pojechać dalej do innych miast na Śląsku Górnym, Dolnym, na innych terenach ziem zachodnich i północnych. Dodam tylko, że jeszcze oprócz Pawła Sokołowskiego, naszego czołowego artysty prowadzącego ten projekt, do projektu również zaprosiliśmy Zbigniewa Rokitę, który nam też będzie mógł napisać bardzo ciekawy wstęp do całości tego projektu, wstęp do powstałych historii mieszkańców, i ten właśnie wstęp też będzie zarówno w katalogu, jak też przy całej wystawie. Więcej na temat części artystycznej opowie pan Paweł Sokołowski.
11: Tym razem odchodzimy od górnictwa jako takiego, bo to jest projekt, który robiliśmy ostatnio, czy ja robiłem współpracując z państwem ostatnio. Tym razem wychodzimy zupełnie w przestrzeń publiczną, w przestrzeń miejską, i ten projekt jest dedykowany do każdego, do młodszych, starszych, najstarszych mieszkańców Wałbrzycha. I jeżeli chodzi o moją część, o której mogę szczegółowo powiedzieć później, a istotnym elementem jest fotografia, fotografia, która powstała w XIX wieku. Ja używam techniki mokrego kolodionu i to jest jakby rdzeń tego projektu, czyli ma powstać kilka portretów osób, które mieszkają w Wałbrzychu, które podzielą się z nami swoimi historiami i które nas zainspirują do tego, żebyśmy wspólnie stworzyli portret XIX-wieczną techniką fotografii. Oprócz tego będziemy również wykonywać fotografię współczesną metodą fotografowania, którą państwo doskonale znacie, czyli fotografią cyfrową, i tutaj będziemy również funkcjonować w obrębie miasta i będziemy rozstawiać pewnego rodzaju taki... Na początku miało to być takie atelier dwudziestowieczne, ale z racji tego, że będziemy pracować w terenie, to troszeczkę prawdopodobnie będzie to wyglądało inaczej, czyli będziemy mieli ze sobą tło fotograficzne, które z daleka będzie widoczne i do którego państwa serdecznie zapraszamy, żeby do nas podejść, porozmawiać, ewentualnie, jeżeli państwo zechcecie, wziąć udział w naszym projekcie i podzielić się swoją historią, podzielić się swoją opowieścią i podzielić się swoim portretem.
7: A do tego zachęcali Paweł Sokołowski i Wioletta Wrona-Gaj.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu. Zmieniamy temat.
7: Za chwilę w naszej audycji usłyszycie o kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Te działania opatrzone zostały hasłem "Czy wiesz, że?". Co za tym hasłem się kryje, zdradzimy za moment, ale najpierw coś dla fanów aktywności i sportu.
3: Aktywnie w Wałbrzychu.
7: Krótka sportowa przerwa w naszym magazynie i przypomnienie o takiej rowerowej idei, która z pewnością przyda się wszystkim tym, którzy właśnie na dwóch kółkach wolne chwile spędzają. W planowaniu podróży i byciu na bieżąco z pewnością pomóc może wam rowerowa mapa Wałbrzycha. To inicjatywa rowerowego oficera naszego miasta, Mateusza Kaszubskiego, który takie dane na interaktywną mapę nanosi. Jakie dane? Są tam zaznaczone wszystkie wszelkie drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, strefy ruchu uspokojonego, parkingi rowerowe ogólnodostępne i prywatne, a także stacje naprawcze wraz z infrastrukturą planowaną lub obecnie już projektowaną i wdrażaną. Wszystkie te szczegóły znajdziecie na stronie rowerowamapa.wałbrzych.eu. No a jeśli dostrzegacie jakieś braki lub nieścisłości, to możecie wysyłać też drogą mailową swoje sugestie i wnioski na adres oficer.rowerowy@wałbrzych.eu.
3: Ciekawy Wałbrzych.
7: Dziewiąta witryna wraca do Książa. Historyczny komplet znów będzie razem, informują przedstawiciele zamku. Po ponad 80 latach 9 XVIII-wiecznych witryn zamówionych specjalnie do zamku Książ przez Konrada Ernesta Maksymiliana hrabiego von Hochberga ponownie znajdzie się razem. Ostatnia z nich, przechowywana w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, zostanie użyczona bezpośrednio i nieodpłatnie zamkowi Książ w Wałbrzychu. Wraz z nią do Książa trafi także pochodzący z tego samego historycznego kompletu stolik przeznaczony pierwotnie pod rzeźby lub donice. To symboliczny moment dziejowej sprawiedliwości. Zespół, który przetrwał razem ponad dwa stulecia i został rozdzielony dopiero po II wojnie światowej, wraca do swojego miejsca pochodzenia. To niezwykle ważny moment dla Książa. 8 witryn już znajduje się w zamku, a teraz dołączy do nich 9, a także oryginalny element tego samego zespołu. Po ponad 300 latach od wykonania tych mebli i ponad 80 latach od ich rozproszenia możemy ponownie pokazać je w miejscu, dla którego powstały. To najlepszy dowód, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy instytucji muzealnych, mówi Dorota Karolewska, prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu. Barokowe, przeszklone i bogato dekorowane witryny wykonano po 1722 roku na zamówienie Konrada Ernesta Maksymiliana hrabiego von Hochberga i barona na Książu. Stanowiły wyposażenie jego słynnego Kunstgabinetu, gabinetu sztuki i osobliwości. Z tym samym zespołem związany był także dekoracyjny stolik przeznaczony do ekspozycji rzeźby lub rośliny w donicy, który obecnie również książowi zostanie w depozyt przekazany. Już w 1735 roku Gottfried Scharf odnotował, że w książęcym gabinecie znajdowało się 9 czerwono i złociście lakowanych szaf, w których przechowywano m.in. monety, kamienie, kryształy, minerały, muszle i inne rozmaitości. Przez kolejne stulecia witryny pozostawały elementem wyposażenia książa. Można je rozpoznać także na fotografiach zamkowych wnętrz z początku XX wieku, m.in. na zdjęciach z 1909 roku oraz fotografii wykonanej w 1920 roku przez Louisa Harduina. Ważnym elementem historii mebli jest fakt, że komplet nie został rozdzielony podczas wojny. W 1944 roku z inicjatywy książęcej rodziny Hochbergów 9 witryn wywieziono z książa do Pałacu ich krewnych w Roztoce. Tam przetrwały zakończenie II wojny światowej. Dopiero po upaństwowieniu pałacu i utworzeniu w Roztoce powojennej składnicy muzealnej komplet został rozdzielony. 8 witryn trafiło ostatecznie do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziału w Rogalinie, natomiast 9 znalazła się w Warszawie. Jej powojenna historia była szczególnie interesująca. Mebel został wykorzystany w ramach wyposażenia obiektów rządowych w Łazienkach Królewskich. Jako depozyt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajdował się w Pałacu na Wodzie w Łazienkach. Dopiero w latach 70. XX wieku powrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Historia tych mebli jest świetnym przykładem tego, jak skomplikowane były losy wyposażenia dolnośląskich rezydencji po 1945 roku. 9 witryn przetrwało razem w Książu ponad dwa stulecia, razem wyjechało stąd w 1944 i dopiero powojenna organizacja składnic oraz muzeów rozdzieliła komplet. Dzisiaj możemy tę historię odwrócić i ponownie połączyć obiekty w miejscu ich pierwotnego przeznaczenia, mówi Mateusz Mekytyszyn, rzecznik Zamku Książ w Wałbrzychu. Oficjalne starania o pozyskanie brakujących elementów zespołu dział muzealny Zamku Książ rozpoczął 2 lipca 2024 roku, jeszcze za kadencji poprzedniej dyrekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Przez ponad dwa lata obie instytucje uzgadniały warunki współpracy, w szczególności wymagania dotyczące konserwacji, bezpieczeństwa, przechowywania i ekspozycji zabytków. Dziś z dumą mogę powiedzieć, że spełniamy standardy na poziomie Muzeum Narodowego w Warszawie, które zdecydowało się użyczyć meble z XVIII-wiecznego kompletu hrabiego Maksymiliana bezpośrednio i nieodpłatnie spółce Zamek Książ, mówi Katarzyna Sielicka, kierowniczka działu muzealno-edukacyjnego. To dla naszego zespołu bardzo ważne potwierdzenie jakości pracy, którą wykonujemy. Przez ponad dwa lata szczegółowo uzgadnialiśmy wymagania dotyczące konserwacji, przechowywania i ekspozycji tych zabytków. 8 pozostałych witryn wróciło do Książa etapami w latach 2022-2024 dzięki współpracy Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Zamku Książ. Powrót 9 witryny witryny oraz kolejnego elementu XVIII-wiecznego wyposażenia jest częścią szerszego procesu przywracania książowi jego oryginalnych zbiorów.
3: Zmieniamy temat.
7: To tyle, jeśli chodzi o ciekawostki z życia miasta i regionu, a w programie Radia Złote Przeboje czas na kolejnego dziś gościa.
12: Agnieszka Malc, Dział Profilaktyki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
7: Hasło, czy wiesz, że może brzmieć jak motyw przewodni teleturnieju na przykład. No ale w wypadku tej wałbrzyskiej odsłony też ma to wymiar edukacyjny, owszem, jak najbardziej, ale w troszkę innej odsłonie, bowiem jest to kampania, dzięki której możemy skupić naszą uwagę na rzeczach, które być może nie są dla nas na co dzień oczywiste, które być może pomijamy, nie zwracamy na nie szczególnej uwagi, a warto. Co za tym hasłem się kryje?
12: Czy wiesz, że to nasza autorska kampania? Kampania Działu Profilaktyki, zapoczątkowana w tym roku, rozciągnięta w czasie na cały 2026 rok. Nie bez kozery taka nazwa, jak słusznie zauważyłeś. Czy wiesz, że może być nazwą teleturnieju, ale często też tak zaczynamy z kimś rozmowę. W sposób taki bardzo błahy, prosty, swobodny, taka zachęta do podjęcia tematu. I taki był zamysł tego, aby właśnie tak zacząć kampanię, żeby zachęcić do tego, aby rozmawiać. Może nie w sposób błahy i swobodny, ale rozmawiać o rzeczach ważnych, które dzieją się dookoła nas, z którymi mamy na co dzień styczność, bezpośredni albo pośredni sposób. I w kampanii mówimy o przemocy, o uzależnieniach, ale i o takich sprawach społecznych jak wykluczenie społeczne z różnych powodów, jak niepełnosprawność, jak samotność, jak style przywiązania i budowanie relacji. Tak więc to są sprawy, które dzieją się naokoło, które dotyczą często naszych bliskich osób, czasami nas samych, ale o których nie zawsze mamy chęć, odwagę, czasami nawet kompetencje rozmawiać. I ta kampania, oprócz tego, że uczy, edukuje, to jeszcze zachęca do tego, aby właśnie podejmować takie rozmowy. W sposób taki bardzo błahy, czy wiesz, że chcieliśmy zaprosić do rozmowy. I stąd nasze felietony, które traktują problemy w sposób, wspomniane przed chwilą przeze mnie, w sposób bardzo jasny, lekki, łagodny, tak aby każdy, kto pochyli się nad tematem, będzie mógł zrozumieć problem.
7: Co dość przewrotne w zestawieniu z treścią tychże felietonów.
12: O, to właśnie chodziło, tu jest ten haczyk, bo problemy są poważne, uzależnienia, przemoc, no to są nie tylko nasze lokalne problemy, ale problemy ogólnopolskie, społeczne, światowe. Nie możemy być obojętni na te tematy, ale nie chcemy o nich grzmieć i bardzo mocno demonizować, bo sam temat jest trudny, więc chcieliśmy przedstawić problemy w sposób jak najbardziej łagodny, tak żeby każdy mógł się z nimi zapoznać, mógł przeczytać felieton w tym temacie i mógł go zrozumieć. A obok felietonu są City Lighty, które zachęcają, które mówią o tym, że ta kampania jest w mieście, i nasze dwuminutowe, krótkie filmiki. I te filmiki już pokazują sedno całego problemu, który jest szerzej rozwinięty w felietonie. W filmiki angażują się nie tylko pracownicy działu profilaktyki, bo te filmiki są ich pomysłem, natomiast wszyscy chętni pracownicy MOPS-u. Angażują się dzieciaki z naszych świetlic środowiskowych, także to też jest warte uwagi i podkreślenia, że cały ośrodek jest zaangażowany w tą kampanię po to, żeby ona była wyrazista, żeby była rzetelna, żeby była adekwatna, żeby była w punkcie. produkt i żeby trafiała do każdego odbiorcy z naszego miasta. I nie tylko, bo ona nie dotyka tylko naszych programów lokalnych, bo tak jak mówiłam, problemy, o których rozmawiamy, są ogólnopolskie, ogólnospołeczne.
7: Biorąc pod uwagę formę i tylko na niej się skupiając, aż się prosi, żeby powiedzieć, że to chyba taka miła odmiana, jeśli chodzi o tę wersję wideo, od takiej codziennej, nieco urzędniczej pracy.
12: Staramy się zaskakiwać. Troszkę wychodzimy poza takie standardowe formy pracy, że forma elektroniczna jest teraz taką formą pierwszego kontaktu. Coraz więcej ludzi sięga po telefon, zagląda do internetu w komputerze, jest w mediach społecznościowych, stąd ta kampania również jest oprócz stron internetowych, również na Facebooku czy Instagramie naszego ośrodka. Ale dla tych osób, które z różnych przyczyn nie mają dostępności do takiej formy edukacji, w przyszłym roku wszystkie te felietony, wszystkie te zdjęcia, plakaty zostaną wydrukowane w formie biuletynu, tak, aby osoby, które, tak jak wspomniałam wcześniej, nie miały okazji, chociaż ta kampania będzie przez cały czas na stronie internetowej naszego ośrodka, w zakładce kampania czy wiesz, że, one będą cały czas dostępne, te felietony, to i tak w wersji wydrukowanej będziemy ją rozpowszechniać do tych osób, które nie miały okazji się z nią zapoznać, i myślę, że to też będzie dobra, dobra forma edukacji, ponieważ taki biuletyn cieszy się również popularnością. My możemy go rozdawać podczas naszych działań edukacyjnych, które realizujemy w mieście w okresie wiosenno-letnio-jesiennym. I też taki biuletyn po przeczytaniu będzie potem można przekazać sąsiadowi, komuś z rodziny, będzie mógł dalej pojechać w Polskę. Więc no, liczymy na to, że oprócz tego roku, w przyszłym roku również ta kampania będzie miała swoje 5 minut i również będzie się cieszyć zainteresowaniem.
7: To dość specyficzna forma komunikacji, specyficzna o tyle, że troszkę jednostronna, w takim sensie, że to wy wychodzicie z tymi komunikatami i treściami do mieszkańców. Domyślam się, że z perspektywy pracy działu profilaktyki, czy też całego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, z doborem tematów nie było problemu, bo ten wachlarz sytuacji, z którym stykacie się na co dzień, jest dość spory i pewnie to też było inspiracją do tych felietonów. Natomiast ja chciałem o drugą stronę zapytać. Czy jest jakiś odzew ze strony mieszkańców? Czy zauważyliście, czy w ogóle docierają do was jakieś opinie zwrotne, które pozwalają na przykład wyciągnąć wniosek, że któryś z tematów w naszym mieście czy regionie rezonuje najbardziej?
12: Myślę, że to wciąż są tematy związane właśnie z przemocą czy z uzależnieniami. To są cały czas tematy, które, tak powiem kolokwialnie, są na patelni. Mieszkańcy przychodzą do nas, zgłaszają się o pomoc w wymienionych sprawach. Czasami są to tematy niekoniecznie bezpośrednio dotykane, które dotykają ich, tylko mogą one dotykać najbliższe otoczenie, rodzinę, męża, dziecko, czy też jeśli chodzi o uzależnienie, czy też sąsiada. Są to sygnały, które płyną z troski, ale również z obawy o własne bezpieczeństwo. Natomiast jeśli chodzi o przemoc, no to wciąż to jest temat, o którym się głośno nie mówi, a powinno. Dlatego też oprócz tego, że zachęcamy do reagowania, jeśli chodzi o osoby, które mieszkają za ścianą, czy w najbliższej okolicy, ale również, żeby być też uważnym na samego siebie.
3: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
12: Bo często też zapominamy w całym natłoku różnych spraw i nie zwracamy uwagi na tak zwane red flagi, które już gdzieś tam zaczynają się pojawiać bezpośrednio kierowane do nas. Więc warto czytać, warto dowiadywać się, warto rozmawiać po to, żeby właśnie być uważnym i zadbać zawczasu o siebie, po to, żeby właśnie nie dochodziło do tych sytuacji przemocowych. A oprócz tego za każdym razem zachęcamy i wskazujemy miejsca, gdzie można otrzymać pomoc. Ponadto uwrażliwiamy, i to nie tylko my, bo to również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu uwrażliwiają mieszkańców Wałbrzycha, żeby nie być obojętnym na ludzkość, ludzkie cierpienie, na samotność, na pozostawianie samemu w domu. I tu mamy na myśli osoby starsze. I tutaj nasze felietony, jeden z nich też traktuje o wykluczeniu. I nie tylko wykluczeniu związanym z pochodzeniem, czy z problemami takim jak na przykład opuszczenie zakładu karnego, czy pobytem, zbyt długim pobytem na bezrobociu, czy też właśnie uzależnieniami, ale również takim odróżnianiem się od innych, byciem innym, bo ma się pomysł na siebie, który trochę rezonuje z normalnością albo pojęciem normalności innych osób i przez to to środowisko może wykluczać innych, dlatego też uwrażliwiamy, że no nie powinno się tak dziać i co należy w takiej sytuacji robić. Cały czas powtarzamy o tej uważności, bo każdy z tych tematów, o których piszemy, zachęca do tego, żeby być uważnym na drugiego człowieka i na jego problemy, ale też opiekować się sobą w tej całej sytuacji.
7: I o to skupienie na nas samych też chciałem dopytać, bo no, pula problemów, o których wspomnieliśmy, częściowo jest dość popularna. Alkohol, narkotyki, przemoc, to są takie wątki, które w działaniach profilaktycznych i edukacyjnych pojawiają się dość często. Natomiast tutaj oprócz tych najbardziej znanych pojawiają się też takie akcenty związane jak chociażby te dotykające naszego zdrowia psychicznego. Wspomniałaś o stylach przywiązania, o relacjach. To są takie rzeczy, które pozornie mogą nie zwracać naszej uwagi jakoś tak w pierwszej chwili, no ale z perspektywy tych osób, które być może o swój dobrostan psychiczny chcą zadbać, mogą być właśnie tym magnesem, więc warto prześledzić. No, nie sposób wymienić te wszystkie tematy, które omówiliście i które jeszcze się pojawią, natomiast no tutaj wachlarz tych możliwości jest szeroki, więc to też takie źródło informacji dla nas samych do poszukiwania czegoś dalej.
12: Oczywiście, że tak, jak najbardziej się zgodzę, bo tematy, o których mówimy, nie są kierowane tylko do osób, które borykają się z problemem wspomnianym uzależnienia czy przemocy, ale czasami patrząc nawet na siebie, mając wgląd w swoje życie, w swoje postępowanie, zachowanie, czujemy, że coś nie gra. Tak jak wspomniałaś o tych stylach przywiązania, one są bardzo ważne nie tylko podczas budowania relacji partnerskich, ale również w relacjach zawodowych czy budowania więzi z dziećmi. I jeżeli widzimy, że kolejna relacja mi się nie udaje, partnerska, czy nie bardzo radzę sobie w sytuacjach zawodowych z szefem czy ze współpracownikami, no to warto zastanowić się, co nie gra. Być może problem leży po mojej stronie, bo nie umiem tych relacji budować, nie umiem zadbać o swoje granice, o swoją bezpieczną przestrzeń. Być może robię coś za dużo albo czegoś w ogóle nie robię, aby móc te relacje budować w sposób poprawny. Więc tutaj już nie mówimy o żadnych dysfunkcjach i zachęcamy właśnie do tego, żeby być uważnym na siebie, żeby móc właśnie o siebie się zatroszczyć, sobą zaopiekować i móc prawidłowo funkcjonować w zgodzie ze sobą samym. Także, tak jak wspomniałeś, można prawidłowo funkcjonować, nie mieć żadnych poważniejszych problemów. Niemniej sama taka edukacja w tych felietonach pozwala na to, aby po prostu poszerzyć nawet wiedzę w takim zakresie podstawowym, bo to są tematy, o których gdzieś tam z tyłu głowy wiemy, że one są, ale na co dzień się nie rozmawia, a warto.
7: Mogą się zdarzyć też takie sytuacje, że myśląc o tej profilaktyce i po prostu poszerzaniu horyzontów, czytając te felietony, zapali nam się lampka, o, ja tak mam, ja tak odczuwam, ja tak odbieram. No a w dobie, kiedy o tym zdrowiu psychicznym, w zasadzie bardziej chyba o jego kryzysie, mówimy coraz częściej, też w kontekście dostępności do lekarzy, diagnostyki, no to jest to dobry kierunek. Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby sugerować komuś taką autodiagnozę, ale takie poszerzanie horyzontu i poszukiwanie informacji na własną rękę też może być pożyteczne i może być takim kierunkowskazem na przyszłość chyba.
12: Jak najbardziej, dlatego że im więcej czytamy, im więcej interesujemy się, szukamy różnych rozwiązań, jak najbardziej nie diagnozujemy się na własną rękę, ponieważ no to jest domena lekarzy i za każdym razem, kiedy cokolwiek dzieje się niepokojącego i widzimy i czujemy to, że coś się z nami dzieje nie tak, no to należy jednak podjąć te kroki i udać się do odpowiedniego specjalisty. Czy to będzie psycholog, czy to będzie terapeuta, psychoterapeuta, czy to będzie lekarz psychiatrii. Niemniej warto również czytać, ponieważ samorozwój zawsze opłaca. Im więcej dowiadujemy się, im więcej czytamy, im więcej ćwiczymy, im więcej wkładamy w życie, tym więcej to przynosi dla nas korzyści, dla nas samych oraz we współżyciu z innymi ludźmi. Także jak najbardziej, no, to wszystko jest po to, aby się rozwijać.
7: Dlaczego warto tę kampanię bliżej poznać? To o tym powiedzieliśmy dość szeroko, choć pewnie tych argumentów moglibyśmy dostarczyć więcej. Natomiast najważniejszym i kluczowym pytaniem, szczególnie z perspektywy osób, które z tą kampanią się nie zetknęły, jest pytanie brzmiące, gdzie te materiały znajdziemy? One pobrzmiewają gdzieś tam i pojawiają się w mediach społecznościowych. Parę postów ja sam zauważyłem, ale jeśli chcemy z tymi treściami się zapoznać, to gdzie je znaleźć?
12: Znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat kampanii na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce Kampania czy wiesz, że. Każdy z tych felietonów oraz materiał filmowy znajdziecie również na naszych mediach społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. A w przyszłym roku wszystkie te materiały będą dostępne w formie papierowej, w formie biuletynu, który również bezpłatnie będziemy rozdawać wszystkim mieszkańcom Wałbrzycha.
7: Ale rozumiem, że w roku 2027 oprócz wydania biuletynu ta edukacja i profilaktyka w kontekście tych problemów się nie zakończy.
12: Absolutnie nie. Edukacja społeczna wpisana jest w zakres naszych zadań i rokrocznie zajmujemy się nią obok wsparcia indywidualnego i grupowego w różnych kryzysach. Zajmujemy się właśnie edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych.
7: Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że na przykład czujemy, że któryś z tych wątków, którego dotykały te felietony, dotyczy nas, dotyczy naszych bliskich, ale tylko na poszerzeniu naszej wiedzy się skończyło i czujemy, że to zbyt mało, to co zrobić dalej?
12: To zapraszamy do nas, do siedziby działu profilaktyki w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Można umówić się do nas telefonicznie. Telefony są dostępne również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce działu profilaktyki. Każdy również felieton jest podpisany przez autora tekstu, przez specjalistę naszego działu i również tam widnieje numer telefonu. Do nas można się umówić, możemy porozmawiać telefonicznie, przez telefon możemy porozmawiać osobiście i osoby zainteresowane mogą do nas przyjść. Jeżeli z różnych względów ktoś nie może do nas dotrzeć osobiście, to również umawiamy się i odwiedzamy taką osobę w domu.
7: Mówiła Agnieszka Malc z działu profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
3: Kryminalny Wałbrzych.
7: Teraz policyjna przestroga. W ostatnim czasie odnotowano szereg zgłoszeń dotyczących oszustw związanych z zakupem opału. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego policjanci ostrzegają przed oszustwami na węgiel czy pelet. Niska cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność. Oszuści pobierają zaliczki, a nawet pełną kwotę i nie wywiązują się z umowy. Policjanci apelują więc o ograniczone zaufanie przy płatnościach internetowych. Utrzymujące się wysokie ceny węgla oraz peletu to problem wielu osób. Niestety podczas poszukiwań najtańszych ofert sprzedaży możemy natrafić na oszustów. Z pozoru atrakcyjne oferty oraz obietnice szybkich i łatwych dostaw kuszą potencjalnych nabywców. W rzeczywistości są to działania naciągaczy, którzy starają się wzbogacić naszym kosztem. Policjanci przypominają, że pomysłowość oszustów nie zna granic. Przestępcy idąc z duchem czasu tworzą kopie stron internetowych firm zajmujących się sprzedażą opału. Należy dokładnie przyjrzeć się adresowi strony, ponieważ bardzo często w nazwie domeny znajduje się literówka albo przekręcona czy też niepełna nazwa firmy. Najlepiej samodzielnie wpisać adres w oknie przeglądarki, ponieważ w ten sposób unikniemy stron podszywających się pod legalnie działające firmy. Wiele oszustw opiera się na tym samym schemacie, ofercie na opał z zaliczką. Fikcyjna firma obiecuje nam dostarczenie ekogroszku, peletu lub węgla po okazyjnej cenie po wpłacie przez nas całej kwoty lub zaliczki, a reszta ewentualnej zapłaty odbędzie się przy odbiorze. Niestety pomimo dokonania przelewu węgiel, jak można się domyślać, nie dociera do klienta, a samo ogłoszenie lub strona strona internetowa oszustów, jak i ich numery telefonów kontaktowych znikają po pewnym czasie lub po prostu nikt nie odpowiada na wiadomości. Może się zdarzyć, że wspomniani wcześniej sprzedawcy zastosują metodę bez zaliczki, lecz wtedy dowiadujemy się, że nasze zlecenie będzie realizowane w późniejszym czasie i tym sposobem oszuści zachęcają mimo wszystko do dokonania zaliczki na wskazane konto. W ostatnim czasie mieszkańcy Dolnego Śląska, 31-latek oraz 67-latek, padli ofiarą oszustwa podczas takiego zakupu przez internet. Mężczyźni znaleźli na jednym ze znanych portali ofertę sprzedaży granulatu opałowego i skontaktowali się ze sprzedającym. Po uzgodnieniu szczegółów dokonali płatności. 31-latek przelał kwotę blisko 8 tysięcy złotych, a drugi pokrzywdzony przelał zaliczkę w kwocie blisko 3700 zł. Po otrzymaniu pieniędzy sprzedający zerwał kontakt, a ogłoszenie zniknęło z portalu. Do chwili obecnej pokrzywdzony nie otrzymał zakupionego towaru, a sprawą zajmują się policjanci. Zatem podsumowując, kupujmy i zamawiajmy u sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdzajmy, czy posiadają prawdziwe dane, opinie i komentarze. Uważajmy na phishing, strony internetowe podszywające się pod istniejące firmy. Sprawdzajmy ich autentyczność. Warto uważać na atrakcyjne ceny i okazje. Oszuści zazwyczaj kuszą właśnie niską, nietypową ceną. Musimy zastosować ograniczone zaufanie do konsultantów telefonicznych. Nie wszyscy mają dobre zamiary. No i co najważniejsze, jeśli już otrzymujemy takie zamówienie, to przy odbiorze warto dobrze skontrolować produkt, który otrzymaliśmy.
3: Co jest grane w Wałbrzychu?
7: A na koniec zaproszenie do wałbrzyskiego kina Apollo, które proponuje 3 tytuły. W repertuarze cały czas gości film pod tytułem Obcy. Algier, 1938 rok. Merso jest skromnym urzędnikiem prowadzącym spokojne, monotonne życie. Nawet śmierć matki nie wywołuje w nim emocji, których oczekuje od niego otoczenie. Wkrótce nawiązuje romans z koleżanką z pracy i angażuje się w niejasne sprawy swojego sąsiada. Pewnego upalnego dnia na plaży dochodzi jednak do tragicznego wydarzenia, które całkowicie odmienia jego życie. François Ozon sięga po jedną z najważniejszych powieści XX wieku, czyli Obcego Alberta Camus. W pięknych czarno-białych kadrach opowiada o samotności, obojętności człowieku próbującym odnaleźć się w świecie pełnym społecznych oczekiwań i pozbawionym prostych odpowiedzi. Mamy także najnowszy film w reżyserii Łukasza Rondudy, czyli Powiedz mi, co czujesz. Patryk i Maria próbują zbudować dojrzałą relację, ale szybko odkrywają, jak mocno wpływają na nią doświadczenia wyniesione z dzieciństwa. Młodzi artyści, mierząc się z własnymi lękami i schematami bliskości, wykorzystują sztukę i eksperymenty jako sposób na przepracowanie przeszłości. To intymna opowieść o miłości, dorastaniu i trudnej sztuce tworzenia zdrowego związku. No i na koniec jeszcze propozycja dla miłośników kina akcji, czyli najnowsza produkcja w reżyserii Davida Ayera, W sercu dziczy. Po katastrofie lotniczej były oficer sił specjalnych James Belmont i jego pies bojowy Odin zostają odcięci od świata w samym sercu alaskańskiej dziczy. W miejscu, gdzie każdy błąd może kosztować życie, muszą zmierzyć się z mrozem, wyczerpaniem, brakiem zasobów i bezlitosną naturą. Walka o przetrwanie szybko staje się czymś więcej niż tylko próbą siły i doświadczenia. James może liczyć wyłącznie na Odina, a ich więź zostaje wystawiona na najtrudniejszą próbę. W sercu dziczy to pełen napięcia survival thriller Davida Ayera z Bradem Pittem w roli głównej. Opowieść o lojalności, instynkcie przetrwania i relacji człowieka z psem, która w ekstremalnych warunkach okazuje się najważniejsza. Te trzy filmowe propozycje to ostatni temat w tym wydaniu magazynu Radia Złote Przeboje. Za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak, 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
12: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Jak zwykle o tej porze zaczynamy weekendową audycję Radia Złote Przeboje. To program dla Wałbrzyszan, program o Wałbrzychu, ale nie tylko, także o tym, co dzieje się w całym regionie. Będziemy dziś sprawdzać między innymi, co ciekawego przyniesie nam ten rok szkolny w Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami. Oprócz tego, że jest to jedna z przestrzeni, w której świętujemy 600-lecie naszego miasta, to jesień powitamy tam także wyjątkowym festiwalem.
13: Festiwal na końcu świata dla miłośników fantastyki w każdym wieku.
12: O potrzebach i bezpieczeństwie wałbrzyskich seniorów usłyszycie także w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje.
14: Zapukaj zanim zgaśnie światło. To kampania realizowana w Wałbrzychu przez nieformalną grupę Nieobojętni przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji, MOPS-u i wałbrzyskich przychodni.
12: Nie zabraknie także nowości z Zamku Książ, który otwiera swoje podwoje nieco szerzej dla turystów z zagranicy. Mogą korzystać oni z audioprowadzenia w nowych językach. Ale o szczegółach opowiem Wam za kilkanaście minut, bo zaczynamy od spotkania z Rafałem Bijakiem z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Na dobry początek sprawdźmy, co przyniesie nam ten jesienny sezon w Wałbrzyskiej Bibliotece.
11: Tydzień w Wałbrzychu.
13: Wakacje skończyliśmy, nie było nawet takiego okresu przejściowego, żeby faktycznie dostosować się do trybu już powakacyjnego, bo w naszej instytucji działo się naprawdę dużo przez cały wrzesień. Wróciliśmy do realizacji projektów ministerialnych i spotkań autorskich. Realizowaliśmy też wydarzenia w ramach filmowego Wałbrzycha. Było to choćby spotkanie z Renatą Dencewicz czy dyskusyjny klub filmowy. Mieliśmy w naszych murach, gościliśmy w naszych murach reportażystów, biografów. Wróciliśmy także do zajęć z dziećmi, młodzieżą i seniorami, więc myślę, że dobre słowo na określenie tego okresu powakacyjnego to intensywny czas. I nie zwalniamy, bo w październiku kontynuujemy te działania, może troszeczkę w zmienionej formie z naciskiem na troszeczkę inne aspekty, ale ten październik również będzie intensywny, bo to będą kolejne spotkania autorskie, bo to będą kolejne wydarzenia cykliczne, które realizujemy co roku, czy to Tydzień z Regionem, czy Festiwal Fantastyki Wałbrzyski, Festiwal Fantastyki, Festiwal na Końcu Świata, no ale także wracamy znowu do pracy z dziećmi, stąd też oferta edukacyjna na rok 2006-2007 i powrót cyklicznych wydarzeń dla najmłodszych odbiorców biblioteki, czyli bajkowe kluby malucha, rodzinne czytanie, chomikowe kino, też szereg warsztatów sensoplastycznych.
12: To nie pozostaje nam nic innego, jak zdradzić szczegóły. Jak zaglądamy w kalendarz, to co przed nami?
13: Przed nami powrót do projektu Siła Prawdziwych Historii, bowiem już 9 października w multimedialnej filii bibliotecznej na Podzamczu spotkamy się z Moniką Śliwińską, autorką biografii o boju żeleńskim. Przed nami także bardzo intensywny czas, bowiem już teraz mogę zdradzić, że w październiku powrócimy do trylogii z Markiem, do drugiej części właściwie trylogii wałbrzyskiej z Markiem Krajewskim. Tutaj jeszcze nie będę zdradzał daty, ale proszę uważnie śledzić informacje i nasze kanały w mediach społecznościowych, bowiem to wydarzenie, duże wydarzenie dla naszego miasta, dla Wałbrzyszan przed nami. Przed nami także spotkania w ramach festiwalu Na Końcu Świata. Będzie to spotkanie z Sylwią Zapaśnik, z Robertem Wegnerem, autorem fantastycznego cyklu opowieści z Mekkańskiego Pogranicza. Będzie to także takie tygodniowe wydarzenie jak Tydzień z Regionem. Nie tak dawno, bo jeszcze na skraju wakacji w ramach otwarcia muzycznego skweru na Piaskowej Górze prezentowaliśmy, czy informowaliśmy o stworzeniu książki Józef Wilkomirski Własnym Zdaniem. Przed nami także wydarzenie promocyjne tej publikacji. To na multimedialnej filii bibliotecznej 19 października w ramach tygodnia z regionem, ale w ramach tygodnia z regionem spotkamy się także m.in. z Robertem Foxem, Agnieszką Dobkiewicz czy Agatą Bizuk, więc zahaczymy tutaj o całe spektrum literatury od historycznej czy reportażu aż po literaturę obyczajową. Dzieje się naprawdę dużo, bo to są te wydarzenia, które wymieniłem, to takie perełki w ramach naszego kalendarza na październik. Można tutaj dodać choćby jeszcze wykład początkujący Dolnośląski Festiwal Nauki, również zaplanowany w naszych murach. No, ale będą to w skali miesiąca także wydarzenia cykliczne, które w okresie pozawakacyjnym kontynuujemy, realizujemy, jak choćby dyskusyjne kluby książki, bajkowe kluby malucha, warsztaty dla dzieciaków, seanse kinowe w bibliotece. No jest tego naprawdę cała masa.
12: Wśród tych wydarzeń wybrzmiał festiwal. To zawsze jest takie hasło, które zwraca naszą uwagę, bo to coś,

0: Lady Punk, Marchewkowe pole. Dzieciaki tą piosenkę lubią. I ci, którzy dzisiaj mają 40 i 50 lat. Pewnie nawet bardziej. Muzyka? Jan Borysewicz. Człowiek, który powiedział nam, jak był u nas, że no, najważniejsza w jego życiu jest wytrwałość.
1: No, jestem bardzo pracowity i dążę zawsze do celu. Wydaje mi się, że gdyby nie te moje takie jakby postanowienia, które zawsze realizowałem, to kto wie w ogóle, czy by ten zespół istniał.
0: To dalej tej wytrwałości życzymy wszystkim naszym słuchaczom zresztą. Barry White.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
9: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś rockowe duety. No to będzie Meat Loaf i Patty Russo. Wokalistka, aktorka, która towarzyszyła artyście przez ponad 20 lat jego kariery. Nagrywała z nim największe przeboje i słuchać ją było choćby m.in. w takim hicie jak I'd Lied For You. Występowała też w teledyskach, choćby w tej piosence, porównywalnej czasami z muzyką do Pięknej Bestii, bo w I Would Do Anything For Love, Meat Loaf wciela się w postać tego obrzydliwego. Ta współpraca Meat Loafa i Russo zakończyła się w 2014 roku, ponoć na koniec trochę się pokłócili, posprzeczali. Ale jak mówiła Russo w późniejszych wywiadach, absolutnie nie ma do Meat Loafa żadnego żalu.

0: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, weekend.
13: Dzień dobry.
12: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Aha, w Radiu Złote Przeboje w jesienną niedzielę. Chociaż dzisiaj to akurat letnio. Sporo osób i tak już wyjeżdża za granicę, robi sobie wakacje i co? No nic, jak zwykle na All Inclusive o 7-8 rano zaczyna się walka o leżaki. Czyli bierzemy ręczniki, rzucamy najbliżej basenu czy morza na leżak i idziemy spać. Ostatnio jednak kłótnie z tym związane przybierają różne rozmiary. W Grecji na jednej z plaż pobili się dwaj 80-latkowie, interweniowały służby. W Hiszpanii turysta biegł na leżak tak szybko, że się poślizgnął i doznał urazu głowy. No właśnie, ja to po prostu przychodzę już tak późno na tę plażę i na ten basen, że ludzie, którzy tam są, wracają do pokojów. Więc o ten leżak rano nie muszę walczyć. Ale w weekend zawsze rano wstaję. Paula Abdul.

Syl w Radiu Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9:00. Czas na wiadomości.
9: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary noszownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilet do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku noszownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
10: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
11: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
9: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
12: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
9: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną, a nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku.
14: Radio Złote Przeboje.
8: Tym Mistrzostwem Europy siatkarze to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
2: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mont Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz. Wygenerowano z AI.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25-16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3-1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy! I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam, i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you love to blame. Niecałe 3 minuty i będzie 10:00. W naszych wiadomościach już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa. Tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje, już jest godzina 10:00, zapraszamy na wiadomości.
13: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie, tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
14: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
13: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
15: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkania. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
13: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach, ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. i sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rokowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

Anita Lipnicka w Radiu Złote Przeboje. Wszystko się może zdarzyć. A co się zdarzy w pogodzie? Sprawdziłem dla was, kiedy do pracy w nadchodzącym tygodniu z parasolem i czy swetry powyjmować. Otóż nie, nie, bo na razie po słonecznej niedzieli w poniedziałek jeszcze więcej słońca. Na zachodzie nawet do 23 stopni. Potem też będzie dobrze. W środę trochę chmur, ale i tak cały tydzień około 20. I ten następny weekend też słoneczny i ciepły, także piękna letnia jesień nam się trafiła. Ależ się rozmarzyłem i patrzę na to słońce cały czas za oknem. Johnny Hates Jazz.

0: ma nam w Radiu Złote Przeboje. A skoro dziś niedziela, to teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś rockowe duety. No to będzie Elton John i Kiki D. Skąd ta współpraca się wzięła? Otóż Kiki wyjaśniła kiedyś, że zarówno ona, jak i Elton byli wielkimi fanami duetów i klimatu piosenek lat 60. A że te przemijały, no to sami nagrali coś w tym stylu. Wyszedł z tego drugi najlepiej sprzedający się utwór 76 roku. Pierwszym było Save Your Kisses For Me. Też czasem to gramy. No to dodam jeszcze, że to był pierwszy numer jeden Eltona w jego ojczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Na następny w postaci Sacrifice czekał 14 lat. No łatwo nie miał.

Złota Piątka. To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
15: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze.ue/dolnoślązkie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobry.

0: Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

Tu Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin informował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszuwasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
5: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węska.
7: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
5: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
1: Pogoda.
4: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20.
8: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
4: 3 minuty po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne randewu ze Złotymi Przebojami, z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo randewu, no to na dobry początek kombi.

Po latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins, jego słynny kawałek Danger Zone, już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze.ue/dolnoślązkie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Jeżuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

0: trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
2: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza, dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
3: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z siedmiorga kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
2: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl. Pogoda.
1: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.
0: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
1: 3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi, zatem bądźcie blisko. A na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

Ta artysta, który był kiedyś siłą napędową kultowej formacji Roxy Music, a jego nienaganne garnitury, no i ten kinowy glamour sprawiły, że mężczyźni chcieli wyglądać jak on w latach 70. i 80. To był Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 14. To teraz mam dla was cudowny dźwięk kobiety, która swoją pierwszą płytę wydała w 97 roku. Ona rozeszła się bez echa, ale dopiero krążek 98 sprawił, że także Europa pokochała ją na całego. To Maria Montel w Radiu Złote Przeboje.

0: Tylko promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Po zamianie Barcelony na Miami dostała wiatr w żagle, jak sama wielokrotnie w wywiadach powiedziała. Ta zmiana otoczenia pozwoliła mi na nowo spojrzeć na moje życie. To Shakira w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. My w to niedzielne popołudnie sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 dzień września 1980 roku. Zdecydowanie należał do królowej disco z kawałkiem Upside Down. Ona błyskawicznie zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów, a ta dama to Diana Ross. I 11 lat później, 27 września 1991 roku, Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, podbija tym razem brytyjską listę przebojów. To tyle historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz pora na zespół, który wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że był w głębokim szoku, jak wielkim sukcesem okazała się ich muzyka w Polsce w czasach PRL-u. To Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
16: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
17: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
18: Reklama.

młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w radiu Złote Przeboje, na zegarach za 8 minut będzie 15. Tu radio Złote Przeboje.

0: Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie, jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie za Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. 2 osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
15: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
16: Tak?
15: Reprezentacja Polski, tak.
16: Długo już czekacie?
17: No z godziny czekamy.
15: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
17: Lot Gold.
15: Lot Gold właśnie, tak.
16: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
17: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo Spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
18: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
16: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
19: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
14: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
2: Pogoda.
0: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.
20: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
0: 3 minuty po godzinie 15:00 to jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim, no to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, to na dobry początek T-Love i Warszawa.

urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. Yeah.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i gry co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

siłą do spadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten to Gazebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Żadnych marek po najlepsze okazje.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
14: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence. Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

0: I dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16 obiecuję. Ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
4: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
5: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
6: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
3: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
7: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
3: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu.

dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Grechuta.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśnię ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

Tak mi się wydaje, że tekst tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie, dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Jeśli chcesz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Reklama.
5: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
6: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
7: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
8: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
7: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
6: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
9: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze. No i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
6: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Pogoda.
13: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
11: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu. Lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość. Grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa, będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Marian... Jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
16: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
17: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
16: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
15: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
18: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
15: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
19: Uważam, że pobórnie. Znam te przykłady naszych klasycznych. Fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji. sytuacji, to są lata.
15: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
20: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: człowiek taki naprawdę o złotym sercu, gościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
1: Tak.
0: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
0: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
2: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: rana.
1: Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Muniek Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
2: Ja to widziałem, ale ja nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
1: nie, tylko czy byłeś na miejscu?
2: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo. I to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna ogólnie, wszystkie fale, to już i reggae, i punk, nie? I zimna fala, Made in Poland, Varieté, to w Niemczech, to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
1: Te czasy, tak.
2: Kojarzy mi się ten festiwal chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym, więc po prostu, namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, ale też u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot. Ale wszystko jednak byśmy byli jedną rodziną. I pamiętam Desertera koncert, tam był wtedy konflikt z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Deserter skończył, a skandal wokalista Desertera powiedział, że nichu, że gramy, bo tam było już niebezpiecznie o tyle, że niebezpiecznie. Pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Desertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiałeś z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
1: Do Muńka Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
16: Zobacz, Stasiu, sokół.
21: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
21: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
21: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
22: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
23: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
22: Taniej kupować.
20: A no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: To jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu. A więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście, ale ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchana po prostu, wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i tak właściwie na nie czekają.
2: Tak.
1: Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
2: na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: Odrobina rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to tutaj Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów, bo może do takiej trójki, zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama. I mimo, że

0: teoretycznie jestem tam sama w tym tłumie 20 tysięcznym czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność, mhm, i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
1: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
0: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
1: poszłaś dalej.
0: Flow muzyczny, mhm, i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. Wiesz, to jest ten mój klimat.
1: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: sama. Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy.

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla Was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: To program Radia Złote Przeboje, weekendowa audycja Tydzień w Wałbrzychu. Za nami przegląd wydarzeń tygodnia. Te informacje przygotowała dla Was Monika Trykowska, chwila. Ale na tym oczywiście nie kończymy naszego radiowego spotkania poświęconego temu, co w Wałbrzychu się dzieje. Końcówka września intensywna pod względem artystycznym. Ten weekend to otwarcie nowej wystawy w Wałbrzyskiej Galerii BWA. Za chwilę także sporo turystycznych akcentów w naszym programie. Ale najpierw wracamy do spotkania z naszym gościem, a przypomnę, jest nim Rafał Bijak z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Rozmawiamy o tym, co przyniesie nam ten rok szkolny i ten sezon w Wałbrzyskiej Bibliotece. Październik to m.in. festiwal na końcu świata, ale nie tylko.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
0: W planach na rok 2027 pewnie jeszcze będziemy mówili, bo to w nieco dalszej perspektywie. Natomiast patrząc na aktualny kalendarz i fakt, że rok 2026 to jubileusz 600-lecia miasta, kilka miesięcy jeszcze pozostało. Czy w związku z tym jakichś wydarzeń nawiązujących do tego jubileuszu z perspektywy biblioteki możemy się spodziewać?
2: Tak, w dalszym ciągu jesteśmy w trakcie realizowania projektu filmowy Wałbrzych. Stąd też, może nie bezpośrednio w samej bibliotece, ale w naszym mieście, w kinie Apollo, realizowane są pokazy filmowe wraz z spotkaniami z zaproszonymi gośćmi. Kino Apollo cały harmonogram takich spotkań do końca roku już ogłosiło, także jeszcze w październiku, w listopadzie możemy się takich spotkań spodziewać. Ale my także jako instytucja osobno, bez współpracy, realizując projekt choćby reportaż o nas samych, do końca roku mamy przygotowane jeszcze kilka wykładów poświęconych historii naszemu miastu. Stąd też jeszcze we wrześniu, 29 września, będziemy mieli spotkanie z dr Karoliną Rybicką, która opowie nam o troszeczkę zapomnianym już aspekcie komunikacji miejskiej w Wałbrzychu, trolejbusach i tramwajach, ale także z nią spotkamy się troszeczkę później, bo już w grudniu, no, gdzie oczywiście początek grudnia w naszym mieście króluje tylko jeden temat, słusznie, no bo to oczywiście górnictwo, więc i my porozmawiamy na ten temat. Doktor Karolina Rybicka przedstawi nam tam ten aspekt naszego miasta. Także no, tych działań będzie jeszcze sporo, nie o wszystkich w tym momencie mogę powiedzieć, bo jeszcze trwa dopracowanie pewnych szczegółów, tak, żebyśmy mogli przedstawić klarowną, konkretną informację, co, kiedy i z kim, ale zachęcam, aby obserwować nasze kanały komunikacyjne, korzystać oczywiście z mediów lokalnych, które te informacje przekazują, bowiem jeszcze mamy kilka niespodzianek dla Państwa przygotowanych.
0: Dorośli miłośnicy literatury z tymi kanałami informacyjnymi z pewnością sobie poradzą, bo na bieżąco korzystają, o młodzież w ogóle się nie martwię w tej materii. Pewną grupą, która może poczuć się wykluczona, mogą być zupełnie najmłodsi, których też w swoje progi zapraszacie, i tutaj odpowiedzialność za przekazanie tych informacji i wykorzystanie czasu wolnego spoczywa na rodzicach, więc chyba do nich apel, by pamiętać o tym, że już po tym wakacyjnym szale, jak jesień nadchodzi, jak na horyzoncie zima i nie mamy pomysłu na spędzenie wolnych chwil, czy to w weekend, czy po szkole, po pracy, no to biblioteka może być dobrym adresem.
2: Tak, jak najbardziej zapraszamy i najmłodszych, i całą rodzinę, bowiem to nie jest tak, że u nas ten czas trzeba spędzać tylko w ramach zorganizowanych wydarzeń, ale nasze działy dziecięce są otwarte i gotowe, aby przyjąć całe rodziny w ramach przedpołudniowych, na przykład sobót, czy popołudniowych dni w ciągu tygodnia. Można do nas przyjść, posiedzieć, poczytać książki, wcale nie trzeba ich zabierać do domu. Można spędzić także miłe popołudnie nad grami planszowymi, bo nasze zbiory także posiadają ich mnóstwo. No tutaj zachęcamy, aby te rodziny planowały sobie także takie popołudnia, takie wyjścia do biblioteki, gdzie mogą się zająć, w cudzysłowie oczywiście, sami sobą, przez nikogo niepokojeni, i taki fajny czas bezpłatnie u nas spędzić.
0: Ja skupiłem się na wydarzeniach, na atrakcjach, na tych datach, które mogą przykuć naszą uwagę i sprawić, że w bibliotece się pojawimy, pomijając najbardziej oczywistą funkcję, ale myślę, że warto, żeby na koniec to wybrzmiało, bo jednak jeśli odwiedzamy bibliotekę, to po tę książkę warto sięgnąć, a książek z każdym dniem, tygodniem i miesiącem jest coraz więcej, więc są nowości, jak mniemam, i dla małych, i dla dużych.
2: Tak, ostatnie tygodnie to ciągłe dostawy nowych pozycji, które trafiają do naszego działu gromadzenia i opracowywania zbiorów. Także mogą się Państwo spodziewać, że praktycznie w każdym tygodniu do naszego katalogu wpadną jakieś nowości, zarówno dla dużych, małych, dla miłośników książek, dla miłośników audiobooków, dla miłośników filmów. Zachęcam, aby przy podejść do biblioteki i

0: zapytać bibliotekarza, on z czystą przyjemnością wskaże regały, gdzie te nowości królują i są pokazywane, zanim trafią do konkretnych działów, ale zachęcam także, aby sprawdzać nasz katalog internetowy, który jest dostępny na stronie atlanty.pl, aby sprawdzić, co już jest, co być może za chwilę na nasze półki właściwie już trafi, a jest w naszych murach. Jest tego tak dużo, że nie sposób wymienić tytuły.
1: No właśnie, biorąc pod uwagę tę klęskę urodzaju, myślę, że o tym możemy mówić. Niektórzy mogą poczuć się przytłoczeni decyzją, no po który tytuł sięgnąć, bo ten wybór jest dość spory i tutaj chyba też na bibliotekarzach można polecać, jeśli mamy sprecyzowane dziedziny, kategorie literatury lub szukamy może nie konkretnego tytułu, ale czegoś dla siebie, no to wiedza bibliotekarzy będzie chyba nieoceniona.
0: No tutaj nie zaskoczę Państwa, jeśli powiem, że bibliotekarze także czytają i czytają dużo, bo często jest to kilkanaście książek w miesiącu. No sam widzę po koleżankach, po kolegach, którzy wypożyczają, także wypożyczają książki z naszych zbiorów, zabierają je do domu, no i później dzielą się gdzieś swoimi przemyśleniami czy spostrzeżeniami. Nasi bibliotekarze bardzo chętnie pomogą i pomagają przy wypożyczaniu zbiorów. Jeśli ktoś ma problem z wyborem, po jaką książkę sięgnąć, można powiedzieć, że tutaj także panuje klęska urodzaju, bowiem tak jak każdy człowiek, tak każdy bibliotekarz czyta coś pod swoje gusta, także którego by bibliotekarza nie zapytać, no to się może okazać, że zaproponuje coś zupełnie innego niż kolega, koleżanka, z którą pracuje. Także śmiało można pytać każdego z pracowników, bo ile tych pracowników, tyle będzie propozycji polecajek książkowych.
1: Czyli challenge na 2026, poznać całą obsadę biblioteki pod Atlantami.
0: Tak, myślę, że to doskonałe wyzwanie, które można sobie wpisać do propozycji na 2027 i zobaczyć, porównać, który bibliotekarz z naszej perspektywy czyta lepsze książki. To może być całkiem niezła propozycja. Zobaczymy tylko, co moje koleżanki, koledzy po tym, jak to usłyszą. Może się okazać, że będzie nawet wewnętrzna rywalizacja w takim razie o to, kto te lepsze książki czyta. Tu pół żartem, pół serio oczywiście.
1: No to co, zachęcamy Państwa do podbijania tych statystyk. Może jakaś rywalizacja między pracownikami się pojawi. No i niezmiennie zapraszamy do wszystkich oddziałów biblioteki pod Atlantami.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Czekamy na Państwa z wytęsknieniem i z nowymi książkami w rękach.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Mówił Rafał Bijak z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami, a już za chwilę w Radiu Złote Przeboje porozmawiamy o tym, czy turystyka w naszych górach, czy aktywne spędzanie czasu na górskim szlaku może być ciekawą alternatywą dla wałbrzyskiej młodzieży. Najpierw jednak wyjątkowa okazja do poznania twórczości Tomasza Górnickiego. To właśnie jego prace zagościły w ten weekend w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w ramach wystawy Nośniki Pamięci.
2: Ciekawe wydarzenie w Wałbrzychu.
1: Powinniśmy pojawić się w Wałbrzychu, na terenie Starej Kopalni, w galerii BWA, gdzie zobaczymy co, bo z tego co słyszałem, to będzie przede wszystkim widowiskowo.
3: Tak, najbliższa wystawa w BWA Wałbrzych to jest wystawa Nośniki Pamięci. W najbliższy piątek zapraszam serdecznie na wernisaż. Ja do każdej swojej wystawy podchodzę mocno w kontekście miejsca, w sensie to miejsce troszeczkę narzuca formę wystawy. Można to nazwać wystawą site specific, czyli projektowaną specjalnie pod określoną przestrzeń. Tutaj też tak będzie. To jest konkretna wystawa, zamknięty projekt, który się nazywa Nośniki Pamięci. Jest to zbiór 10 rzeźb, rzeźb instalacji. Każda z nich jest rzeźbą w relacji z przedmiotem albo przedmiotem potraktowanym jako rzeźbą.
1: Konkretna konfiguracja, czyli połączenie ekspozycji z przedmiotem, inspiracje w nawiązaniu do miejsca, skąd?
3: Tak, historia i generalnie pisanie pamiętnika, tylko w formie przestrzennej. Mamy tutaj miejsce, które jest zrewitalizowane. To jest miejsce, które zmieniło całkowicie swój kontekst. Kiedyś z przemysłowego górniczego, dzisiaj na galerię sztuki. Ale wciąż czujemy ducha tego miejsca, została zachowana architektura, wiele elementów stare z przeszłości i też przedmiot, punktów, jak tutaj rozejrzymy się wokół BWA, to widzimy te stare okruchy pamięci, które są znakiem poprzednich czasów. I podobnie właśnie na mojej wystawie skupiam się na przedmiocie. Część przedmiotów znalazłem czy to na śmietniku, czy udało mi się kupić na Eliksie, czy coś w tym stylu. PM i z reguły są to przedmioty, które mają swoją własną historię. I troszeczkę wymyślę taką, że każdy przedmiot, który jest używany, przywołuje w pamięci osoby, które go używały. Czyli jeżeli mamy stare krzesło, to zastanawiamy się, czemu to krzesło teraz jest puste. Jeżeli mamy wannę, no to też ta wanna była świadkinią wielu osób, które jej używały. Łóżko jest bardzo symbolicznym obiektem, bo w łóżku się rodzimy, w łóżku się kochamy, żyjemy, a potem umieramy. Więc takie przedmioty, które towarzyszą nam w codziennym życiu i przedmioty, na które nie zwracamy uwagi, tutaj są troszeczkę podniesione do takiego symbolu chyba przemijania, bo przedmiotów używamy, przedmioty z przedmiotami się wiążemy, potem my odchodzimy, a przedmioty często zostają.
1: A jeśli chodzi o samą rzeźbę i materiał, z czym się spotkamy?
3: Oj, bardzo różnie. Tutaj właśnie mamy zarówno rzeźby lane z betonu, mamy wannę, która jest starym obiektem znalezionym, wanna ma ze 100 lat lekką ręką, żeliwna, a w środku jest rzeźba z betonu i rzeczywiście do tej wanny wlane jest prawie 300 kg betonu. Mamy rzeźby z brązu, mamy rzeźby z aluminium, mamy mieszane materiały. A propos materiałów, mam nadzieję, że odbiorcy zwrócą uwagę na to, że ja często bawię się pojęciem słabe, mocne, lekkie, ciężkie. W sensie coś lekkiego staram się pokazać w ciężkim materiale i odwrotnie. Jakąś solidną formę staram się złapać właśnie w kruchym materiale, ulotnym. I to też ma swoją wartość, to też się czyta.
1: Zapraszamy Wałbrzyszan, pewnie w pierwszej kolejności zapraszamy też gości, no i tych, którzy pana twórczość znają, bo jak rozumiem, każda wystawa osadzona w zupełnie innych realiach, zahaczając o kontekst miejsca, więc ta twórczość za każdym razem prezentuje się z zupełnie innej strony, jak mniemam.
3: Tak, zdecydowanie. To za każdym razem przygotowuje się bardzo konkretnie, z konkretnym projektem do konkretnej przestrzeni. To samo było widać w Muzeum Śląskim, gdzie była wystawa Dormitorium. To widać teraz u nas na Nośnikach Pamięci w Wałbrzychu, a za chwilę będzie widać w Bunkrze Sztuki w Krakowie, więc każda wystawa odpowiada swoją historię, zbiorem obiektów rzeźbiarskich, które mają jakiś wspólny mianownik, ale jednocześnie, co też mam nadzieję, że jest to czytelne, są bardzo moje, bo wychodzą z emocjonalnego wnętrza, które mam ja, i to jest mój sposób komunikowania się z rzeczywistością.
1: Ja tak sobie myślę, być może subiektywnie, że mimowolnie tworzy się po takich kilku wystawach jakaś taka hierarchia miejsc, które bardziej rezonowały, mniej. Czy jest w pana głowie takie poczucie, że któreś ekspozycje zostały na dłużej w pamięci? Domyślam się, każda z nich jest na jakiś swój sposób wyjątkowa, ale czy są mniej bądź bardziej wyjątkowe?
3: Mniej bądź bardziej nie, ale zawsze są inne. To jest ważne, że właśnie, tak jak wspominałem, to rzeźbienie to jest takie pisanie pamiętnika tylko w formie przestrzennej, czyli po prostu zamiast przelewać słowa na kartkę, to staram się je pokazywać, czasem dosłownie nawet wykuć i pokazać publiczności. I tutaj, żeby pokazać je publiczności, to potrzebujemy z reguły jakiegoś miejsca. To nie są obiekty wyabstrahowane z przestrzeni, gdzieś wycięte w Photoshopie na białym tle, tylko zawsze one funkcjonują najpierw w jakimś miejscu. I to właśnie jest taka moja historia. Tworzę sobie takie jakieś, nazwijmy to, pokoje, instalacje i z biegiem lat po prostu obserwuję, gdzie byłem, gdzie je umieściłem, gdzie je pokazałem, i bardzo lubię do tego wrócić, bo rzeczywiście każde to miejsce ma swoją historię i każda z tych wystaw ma swoją historię.
1: Czyli co, gdzieś spory magazyn jest w zanadrzu, żeby to wszystko zgromadzić w jednym miejscu później?
3: Oj tak, jeżeli już mówimy o takim typowym życiu rzeźbiarza i logistyki, to tak, zdecydowanie trzeba dużo nosić, trzeba dużo jeździć, bo ja mam wystawy w wielu miejscach, a także rzeczywiście te obiekty mają swoją objętość i wagę, więc to też jest a propos nośników pamięci, że tak jak staram się cytować przedmioty, które po nas zostają, to tak samo ja chcę zostawić po sobie jak najwięcej przedmiotów, które będą o mnie mówiły.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Nośniki pamięci Tomasza Górnickiego dostępne na terenie Starej Kopalni. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz w programie Radia Złote Przeboje coś dla miłośników sportu.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Jeśli chodzi o sport, mamy się czym pochwalić. Wśród sportowych sukcesów Wałbrzyszan nie sposób nie wspomnieć o dokonaniach Mariusza Lesia, zawodnika głuszyckiego klubu karate Kyokushin, a na co dzień funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który w minionym tygodniu wywalczył srebrny medal podczas zawodów European Full Contact Karate Cup rozegranych 19 września w Kielcach. Zawody zgromadziły zawodników karate z całej Polski oraz innych krajów europejskich. Rywalizacja odbywała się w formule Full Contact w wielu kategoriach wiekowych i wagowych. Od kategorii juniorskich przez U21, seniorów, aż po kategorię Masters. Jak informuje serwis Wałbrzyszek.com, w turnieju w sumie uczestniczyło około 370 zawodników i zawodniczek z 55 klubów reprezentujących 10 krajów Europy i różne organizacje karate.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Zamek Książ zwiększa swoją turystyczną dostępność. Od niedawna obiekt ten można zwiedzać także w językach koreańskim i arabskim. To dwie zupełnie nowe wersje językowe w systemie Audio Guide, przygotowane w odpowiedzi na zmieniającą się strukturę ruchu turystycznego i coraz większą liczbę gości przyjeżdżających na Dolny Śląsk z Korei Południowej oraz krajów arabskich. Książ, jeden z największych zamków w Polsce, jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych kraju, każdego roku odwiedza około 500 000 osób. Monumentalna, dawna rezydencja Hochbergów jest nie tylko popularnym celem turystycznym, ale przede wszystkim wyjątkowym pomnikiem historii, w którym splatają się dzieje Śląska, europejskiej arystokracji oraz dramatyczne wydarzenia XX wieku. Jednym z podstawowych sposobów poznawania tej wielowątkowej historii przez turystów indywidualnych jest system audioprzewodników rozwijany od lat wraz ze wzrostem frekwencji i coraz bardziej międzynarodowym charakterem publiczności odwiedzającej Książ. Szczególnie rozbudowana jest oferta w języku polskim. Zwiedzający mogą obecnie wybierać się spośród trzech różnych ścieżek. Pierwszą jest podstawowa polska wersja audioprzewodnika prowadząca przez najważniejsze pomieszczenia i etapy historii zamku. Od czasów książęcej rodziny Hochbergów po wydarzenia związane z II wojną światową. Drugą jest przygotowana w bardziej widowiskowej formule wersja gwiazdorska. Jej narratorem jest aktor i ambasador Wałbrzycha Leszek Lichota. W postaci najsłynniejszej mieszkanki Książa, księżnej Daisy von Pless, wciela się natomiast Renata Dancewicz, również aktorka i ambasadorka Wałbrzycha. Jej głosem wybrzmiewają m.in. autentyczne fragmenty pamiętników księżnej Daisy, dzięki czemu zwiedzający mogą spojrzeć na Książ także z perspektywy osoby, która przez dziesięciolecia była związana z tą rezydencją. Trzecią propozycją jest polska wersja dziecięca, przygotowana specjalnie z myślą o najmłodszych zwiedzających i rodzinach. Czwartą polską wersję zamek oferuje w języku migowym. Międzynarodowy charakter ruchu turystycznego sprawia, że oferta językowa jest systematycznie poszerzana. Oprócz trzech polskich ścieżek, Audio Guide Książ można już zwiedzać w językach angielskim, niemieckim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, węgierskim i ukraińskim, a od tego lata również w języku koreańskim i arabskim. Wprowadzenie języka koreańskiego jest odpowiedzią na zauważalną obecność gości z Korei Południowej na Dolnym Śląsku. Znaczenie ma tu też bezpośrednie połączenie lotnicze Wrocław-Seul. Regularne rejsy łączące stolice Dolnego Śląska z Koreą Południową stworzyły zupełnie nowe możliwości rozwoju turystyki przyjazdowej w regionie. Jednocześnie w Książu obserwowany jest wzrost zainteresowania ze strony turystów z państw arabskich. Nowa arabska wersja audioprzewodnika ma umożliwić im pełniejsze poznanie zarówno historii zamku, jak i postaci związanych z dawnym dworem Hochbergów. Książ odwiedza dziś publiczność praktycznie z całego świata i musimy za tymi zmianami podążać, mówi Dorota Karolewska, prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu. Chcemy, aby gość, który przyjeżdża do nas z drugiego końca Europy czy świata, mógł nie tylko zobaczyć piękne wnętrze, ale przede wszystkim zrozumieć ich historię. Koreańska i arabska wersja audioprzewodnika są kolejnym krokiem w tym kierunku. Już myślimy o następnych językach, bo Książ staje się coraz bardziej międzynarodową atrakcją turystyczną, mówi prezeska Zamku Książ. Jak dodaje, wśród języków, które chcielibyśmy wprowadzić w następnej kolejności są niderlandzki i portugalski, a także język chiński. Rozważamy zarówno wersję w języku mandaryńskim, skierowaną przede wszystkim do gości z Chin kontynentalnych, jak i wersję wykorzystującą zapis tradycyjny, przeznaczoną m.in. dla turystów z Tajwanu. Chcemy budować ofertę na przyszłość, a nie tylko reagować na to, co dzieje się dzisiaj, mówi Dorota Karolewska. Rozbudowany system Audio Guide jest dziś jednym z najważniejszych narzędzi obsługi setek tysięcy turystów odwiedzających Książ każdego roku. Pozwala jednocześnie zachować dużą swobodę indywidualnego zwiedzania i opowiadać niezwykle bogatą historię zamku osobom pochodzącym z coraz bardziej odległych części świata.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: w weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Nie zabraknie także dziś, jak zwykle zresztą, propozycji dla miłośników kultury i sztuki. Co jest grane, to zawsze sprawdzamy na koniec, więc warto być z nami do końca. Warto być z nami cały czas, szczególnie teraz. Nie odchodźcie od radioodbiorników, bo czas na kolejnego gościa w naszym magazynie, a jest nim nauczyciel i przewodnik Artur Ciempa, z którym miałem przyjemność porozmawiać o klubie wędrowniczek, który został założony z myślą o wałbrzyskiej młodzieży, no i jest już bardzo dorosły, bo ponad 35 lat funkcjonuje w naszym regionie.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
4: Mógłby być prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w zasadzie, no bo ukończył już 35 rok życia. No tak, koło zaczęło działać w roku 89. Ja jeszcze byłem uczniem klasy czwartej liceum, w pierwszym liceum w Wałbrzychu i wtedy założyłem to koło. Ja wiem, że teraz dzisiejsi słuchacze, zwłaszcza młodzi, powiedzą, no jak to? Uczeń mógł założyć koło, tak? No tak, to były takie czasy. Miałem kurs organizatora turystyki skończonego. Jako 18-latek taki kurs skończyłem i dzięki temu mogłem już działać w turystyce. A dyrekcja i pozwoliła mi na to, żeby to koło założyć, więc ze swoimi kolegami, uczniami już tam zacząłem hasać po górach.
1: No to chyba w najlepszy możliwy sposób się zaczęło, no bo od takiej pracy z pasją, nie od formalnych struktur, tylko zakładam, że motywacja była taka, że robię, bo lubię.
4: Tak, robię, bo lubię, jasne, od tego się zaczęło. Natomiast ja sam już wcześniej w tych formalnych strukturach działałem, bo do PTTK się zapisałem w 84 roku?
1: O, nie tak dawno.
4: 40 lat na karku przynależności, a do PTS-a mu rok później. Więc już tam należałem, natomiast faktycznie koło powstało jakby bardziej z pasji. Ja od zarania dziejów się pasjonowałem właśnie turystyką, zwłaszcza turystyką górską. Do tego mnie moja mama bardzo mocno zachęciła. Jako 7-latka zabierała już na rajdy turystyczne. Pamiętam taki pierwszy rajd z Złotego Stoku do Paczkowa. Przelazłem 7-latek, 30 kilometrów, no ale już w końcówce panowie tam, koledzy mamy z pracy, mnie nieśli na barana. Już nie miałem siły.
1: To jest taka cyfra, która u mnie, mimo że 7 lat nie mam, wywołuje zakwasy, mimo że się nie ruszyłem z krzesła, więc tylko z podziwem mogę patrzeć, no ale to owocowało na lata kolejne, no bo ta przygoda trwa do dzisiaj, no i to taka przygoda, która sprawia, że tego bakcyla sprzedaje pan, mówiąc kolokwialnie, innym, sprzedaje pan młodzieży, no z dużym sukcesem, bo skoro 35 lat ten interes się kręci, to znaczy, że jednak odbiorca jest.
4: Tak, odbiorca jest, aczkolwiek kiedyś łatwiej było zmotywować młodzież do chodzenia na wycieczki, no bo nie było internetu, nie było komórek, więc jakby młodzież szukała dla siebie jakiejś alternatywy, co robić, nie? To jeździliśmy na przykład na obozy wędrowne. Piękne, cudowne obozy, dwutygodniowe, plecak 20-kilowy, wycieczka od schroniska do schroniska, więc tego bakcyla opali bardziej. Wycieczek było po 20, po 30 na rok mniej więcej. Teraz jest troszkę mniej, no bo niestety młodzież też jest inna, ale bardziej taka komórkowo, internetowo, smartfonowa, ale chodzą, chcą chodzić. I to mnie bardzo cieszy, że dalej się znajdują takie osoby, które chcą kontynuować tą turystykę, ale mówię, to już nie jest to samo, co było kiedyś, nie? Tylko wiadomo, że nie można porównać dwóch światów. No, trudno porównywać epokę schyłku PRL-u, początku nowej Rzeczypospolitej do dzisiejszych czasów, tak? Się bardzo wiele rzeczy dużo zmieniło, ale odbiorcy dalej są. I to mnie bardzo cieszy.
1: No i to też chyba pozytywne zjawisko mimo wszystko, no bo jak pan zauważył, tych elementów, które odciągają naszą uwagę, mówię o dorosłych, o młodzieży szczególnie, w postaci internetu, smartfonów, wszechobecnej technologii, która oczywiście jest przydatna, no ale ta skala bywa zastraszająca. No jest tego dużo i ktoś mógłby dojść do wniosku, że no dobra, to spisujemy to na straty. Jak oni mają tyle rozrywek, tyle tych bodźców, no to gdzie tu ich zapraszać na wycieczkę? No ale okazuje się, że jednak gdzieś tam wewnątrz są w nas te potrzeby, które determinują to, że jednak na ten spacer czy wycieczkę ruszamy mimo wszystko.
4: No tak, takie pierwotne potrzeby człowieka, prawda? Też są potrzeby wyjścia w teren, potrzeby estetyczne, tak? Chcemy kontaktu z przyrodą, żeby coś poznać, zobaczyć, obcować z tym pięknem przyrody. Dzieci bardzo lubią na przykład robić zdjęcia, nie tylko selfiki, ale również właśnie na przykład kontemplują przyrodę. Gdzieś tam idziemy na przykład na jakiś taki szczyt, wchodzimy na wieżę widokową, czy na jakąś platformę widokową. Ojej, ale tym jest pięknie. Panie profesorze, no dobrze tutaj przyszliśmy, prawda? Ja mówię, a widzicie? No, a tak nie chcieliście na przykład iść, prawda? Albo mówiliście, a tam, po co tam będę szedł? Albo, a nie chce mi się jeszcze tyle kilometrów. A jednak warto, prawda? Więc widzą te walory, które jakby niesie im ta turystyka, zwłaszcza turystyka górska, bo ja optuję oczywiście głównie w turystyce górskiej, co nie oznacza też, że nie jeździmy na wycieczki przykład krajoznawcze, bo oprócz poznawania Sudetów mamy także w planach różne wycieczki, na przykład byliśmy w Dreźnie, byliśmy w Pradze, więc to nie są tylko wycieczki stricte jakby górskie, prawda?
1: Mam też takie wrażenie, że to jest chyba kwestia, szczególnie jeśli chodzi o młodzież, przełamania jakiejś takiej jednej bariery i pokazania, że to może być ciekawe, że to może być fajne. Ja sam łapię się na tym, chociaż do grona młodzieży już zdecydowanie nie należy, że jak się człowiek zatraci w tym trybie zawodowo-życiowym, w tym pędzie, no to zapominamy o tym, że zwykły spacer i takie prozaiczne czynności jak pójście do lasu czy w góry mogą być no właśnie źródłem takiej zwykłej, pierwotnej przyjemności i myślę, że z młodzieżą też tak chyba jest, że jak oni się przełamią, to zapala się lampka, że może drugi raz też warto, że to jest coś fajnego.
4: Tak, ja myślę, że tak. Młodzież nie jest zła. Do młodzieży trzeba umieć dotrzeć, prawda? Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, wie pan co, bo też moi koledzy, na przykład wiele moich kolegów i znajomych jakby puka się w głowę, a po co właściwie to robisz, na co ci to, dlaczego to robisz, prawda? Przecież z tego nie ma żadnych szczególnych korzyści, a takich typowo materialnych, powiedzmy. A jest duża odpowiedzialność. Na przykład jechać w sobotę na wycieczkę z uczniami. Nie dość, że swój czas się zabiera jakiś tam, który można przeznaczyć na życie z rodziną, to jeszcze ten dodatek, prawda, duża odpowiedzialność. No coś się stanie i co wtedy? Ale jednak, wie pan co, brakuje tych ludzi z pasją, którzy potrafią dzieciom właśnie coś zaszczepić. Tu jest też taki problem natury takiej formalno-prawnej, można powiedzieć, czyli jakby gdyby być może było więcej jakby roli państwa w tym, żeby, czy samorządów, żeby na przykład zachęcać nauczycieli, żeby te kółka turystyczne tworzyli, to by było też lepiej, prawda? W tej chwili jest tak, że jak nie ma pasji ktoś w sobie, to ciężko też dzieci do tego zapalić, ale dzieci po prostu trzeba je otworzyć na to, pokazać im ten świat turystyki, świat piękna, świat przyrody, bo oni tego nie znają. Na przykład mam takich uczniów bardzo często, którzy idą ze mną na wycieczkę, mówią, wie pan co, ja pierwszy raz jestem na wycieczce w ogóle. Jak tu jest pięknie, prawda? Ja nie wiedziałem, ja tylko samochodem z rodzicami jeżdżę. No to tak to mniej więcej wygląda. Trzeba po prostu im to pokazać, ale mówię, dzisiaj często sama pasja nie wystarczy. Rola społeczników tak zwanych już gdzieś tam przeminęła. Teraz niektórzy się śmieją z tych właśnie, a ty jesteś jak ten KO, prawda?
1: Ale funkcja z rozrzewnieniem przez niektórych wspominana.
4: A, tak, ale ty tak się zachowujesz jak taki KO-owiec, prawda? Natomiast jakby coraz mniej tych społeczników jest, ale tak jak mówię, musi być jakaś pasja, bo takie, wie pan, jakbyśmy te wycieczki jeździli bez żadnego takiego powołania, mówiąc tak troszkę górnolotnie, to właściwie nic z tego nie wynika. Te wycieczki są takie nijakie. No jadą dzieci na tą wycieczkę, no tak z przymusu jadą, bo jadą, coś tam oglądają, prawda.
1: Spojrzą w lewo, spojrzą w prawo.
4: Spojrzą w prawo, tak, idą dalej, nie wiedzą, gdzie byli, co zobaczyli. Ja na przykład na wycieczkach mam taką zasadę, no może nie na każdej, ale na większości, że dużo mówię, dużo opowiadam, przewodnik również opowiada. No, sam jestem też przewodnikiem. I potem są jakieś konkursy, są jakieś nagrody, jest jakieś podsumowanie. To jest tylko takie przejście na sucho, że tak powiem, nie?
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przypominam, naszym gościem w Radiu Złote Przeboje jest dziś nauczyciel i przewodnik górski Artur Ciempa, a już za chwilę podsumowanie pracy wałbrzyskich policjantów. Będzie o zatrzymanych na wałbrzyskich ulicach podczas kontroli w minionym tygodniu, będzie o pijanych kierowcach. Więcej szczegółów już za kilka minut.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Otarliśmy się o temat szkoły, no i ja troszkę się obawiam tego, co chcę powiedzieć, bo rozmawiam z pedagogiem mimo wszystko, ale cisną mi się na usta słowa, że szkoła jednak troszkę hamuje taki rozwój, bo ten tryb, który dzisiaj mamy, no on jednak determinuje to, że więcej czasu spędzamy nad książką, co oczywiście no, jest domeną szkoły, ale powiedzmy sobie szczerze, różne są formy edukacji i zaszczepiania tych pasji, no ale w takiej szkole ciężko dzisiaj doszukać się przestrzeni na takie działania.
4: Tak, to zgadza się. To też zależy od tego, jaka jest dyrekcja i jak pojmuje jakby misję szkoły, rozwój szkoły, jakie ma swoje wizje i cele. Dlatego, że faktycznie turystyka gdzieś tam znajduje się z tyłu. Główny nacisk się kładzie, no ktoś powie dobrze, na, nie wiem, polski, matematykę, języki obce. Jak są jakieś pieniądze na przykład z tego tytułu, to no to trzeba tam dołożyć, bo z tego jest matura, prawda? Potem ewentualnie jakiś sport, może jakieś kółko sportowe, może jakieś czasami plastyczne, jakieś tam inne, literackie, ale jeśli chodzi o samą turystykę, to gdzieś tam jest, prawda, no gdzieś z tyłu faktycznie. Ja mam o tyle dobrze, że w mojej szkole, w tym zespole szkół w Sztabniezdroju są klasy turystyczne, więc jak gdyby tam troszkę się dba tą turystykę, to nie jest tak, że ona jest gdzieś tam na boku, więc to jest duży plus, ale ogólnie rzecz biorąc w szkołach, jakbyśmy mieli taką przeciętną szkółkę podstawową czy jakiś tam liceum, to ta turystyka dzisiaj jest na boku. W dawnych czasach było tak, nie wiem z czego to wynikało, że tak było, a teraz tak nie jest. Że na przykład jak ktoś prowadził jakieś kółko turystyczne, albo szedł na przykład z dziećmi na wycieczkę w sobotę, na przykład dostawał za to tam, powiedzmy, miał wypłatę za 4 godziny, nie? Nie, nie była to jakaś suma nadzwyczajna, a przynajmniej mu się zwróciło za to, że gdzieś tam pojechał z dziećmi i tak dalej, nie? I tam jeszcze miał jakieś drobne na kawę, że tak powiem. Teraz tego nie ma. Być może dyrektorzy szkół, tak jak powiedziałem, jeżeli mają jakieś tam na przykład dodatkowe środki, to wolą wydawać na inne cele, inne przedmioty, dyscypliny takie typowo naukowe niż na turystykę. A z doświadczenia wiem przez 30 kilka lat, od kiedy pracuję w szkole, że przez doświadczenie człowiek się uczy najlepiej, przez praktykę. No taki geolog na przykład, nauczyciel geografii opowiada coś o skałach dzieciom, prawda? I tam coś piszą, robią jakieś tam notatki, no może pokażę jakąś prezentację, to już będzie cudo, ale oni z tego nie zapamiętają. Pójdą w góry, zobaczą sobie wygasły wulkan gdzieś w Górach Kaczawskich, prawda? Poglądają, jak to wyglądało, on będzie opowiadał, ten nauczyciel o tym wszystkim, widzą to na oczy. Zupełnie inna sprawa. To nauczanie w praktyce jest zdecydowanie lepsze. I nawet uważam, że niektóre lekcje można w takiej praktyce przeprowadzać. Wiele lekcji geografii, biologii, historii, pełno.
1: No, tych możliwości jest całe mnóstwo i cieszy to, że mimo tych trudności, szeregu trudności, a w zasadzie wymieniliśmy tylko kilka czynników, które mogą być minusami, bo jest ich więcej, no są jednak osoby, które podchodzą do tego praktycznie, pragmatycznie, no i efektem tego jest to, że ten wspomniany już przez nas na początku wędrowniczek od 35 lat w Wałbrzychu działa. I to jest też taki okres, który no, daje nam pewne wyobrażenie o ilości wydarzeń. Pewnie gdyby chcieć jakieś statystyki podsumować, to te liczby byłyby całkiem spore. No i sam fakt, że to już pokolenia się chyba wychowały na tych wycieczkach i podróżach, no świadczy o tym, że ta historia jest spora.
4: No tak, pierwsze osoby, które ze mną chodziły na wycieczki, to w tej chwili jest pokolenie 45, 6, 7-latków. Niewiele starsi ode mnie, bo ja w ogóle zacząłem pracować w szkole, jak miałem lat 19,5. Jako wychowawca świetlicy, później jako nauczyciel francuskiego, jeszcze studiujący. No więc tak to się wszystko zaplotło, że no, mam ten duży kontakt ze szkołą od wielu, wielu lat. Tak, gdyby to ubrać statystyki, ja tego nie podliczałem dokładnie, ale powiedzmy, że tego naprawdę było mnóstwo. Przez te 35 lat tak lekko licząc zrobiliśmy ponad 500 wycieczek. Moglibyśmy wejść, nie wiem, kilkadziesiąt razy na Mount Everest, jeśli chodzi o przewyższenia w górę, prawda? No i tysiące kilometrów, które zrobiliśmy, bo tak przeciętnie na rok mniej więcej się robi, no nie wiem, około, powiedzmy, 200 kilometrów lekko licząc, a w tych czasach, kiedy była taka ta turystyka intensywna z tymi obozami, to lekko licząc było po 400-500 km na rok. Także tego naprawdę jest bardzo dużo. Ludzi się przewinęło mnóstwo, tysiące członków. W tej chwili jest ich około 140. To są głównie właśnie uczniowie, którzy się rekrutują ze Sztawna, ze zespołu szkół Marii Skłodowskiej-Curie. No i też jest kilka osób z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu i kilka osób dorosłych, które dalej tam należą już od wielu, wielu lat do wędrowniczka, plus opiekunowie, prawda? Więc no, ta tradycja jest bardzo, bardzo duża. To też są różne osiągnięcia przy okazji. Nasze dwa takie największe osiągnięcia w historii to było trzecie miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu klasomówczego w Golubiu-Dobrzeniu w 2007 roku. Trzy osiągnięcia. Teraz mi przypomniało jeszcze jedno. Jeszcze chyba ważniejsze. 2008 rok, pierwsze miejsce w Polsce na najlepsze kółko turystyczne. Byliśmy najlepszym kółkiem takiej rywalizacji kółek.
1: To taka Liga Mistrzów.
4: To już zostało zaniechane z tego tytułu właśnie, że tych kółek już jest mniej w tej chwili, więc jakby tą rywalizację PTTK jakby już zaniechał. No i najświeższy sukces, nieskromnie rzecz ujmując, listopadowy, tegoroczny. Uczennica, członek, wędrowniczka dostała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie klasomówczym w Golubiu-Dobrzeniu.
1: No to widać, że można złapać sporo inspiracji. No i zakładam, że w zasadzie te cyfry, o których pan wspomniał, one świadczą o bardziej turystyce ekstremalnej, bo suma przewyższeń i ilość kilometrów świadczyłaby o tym, że to sport dla wytrwałych, ale to oczywiście w dłuższej perspektywie, natomiast to wyzwanie może podjąć każdy. No i chyba też zachęcamy, zapraszamy, jeśli dziś trafiamy do tych, którzy z turystyką byli na bakier, no to warto te rękawice podjąć.
4: Pewnie, że warto. Ja zachęcam ciągle moich uczniów do tego, żeby się nie poddawali, żeby chodzili, chociaż marudzą też często, tak jest, że panie profesorze, a ile jeszcze na tą górę, prawda? Daleko jeszcze? Mówię, niedaleko. Idziemy dalej.
1: Trzy godziny później.
4: Daleko jeszcze? Niedaleko, prawda? I mówią, często tak jest, takie, ja już nigdy na żadną wycieczkę nie pójdę, to mój ostatni raz, prawda? No, wracają do domu, odetchną, odtają, że tak powiem, i potem, a kiedy następna wycieczka, prawda? Więc jednak ten bakcyl łapią. Nie wszyscy, to fakt, są tacy, co gdzieś tam, no, już im się nie chce chodzić, bo uważają, że to już nie dla nich jest, są też tacy, ale jednak tych marud jest mniej. Jednak dużo osób chce dalej chodzić, chce zwiedzać, chce coś poznawać nowego i to jest budujące na przyszłość też.
1: No i mam nadzieję, że ta przyszłość rysować będzie się w samych kolorowych barwach. Przyszłość będzie pozytywna. Młodzieżowe koło turystyczne Wędrowniczek już od ponad 35 lat, 36 w zasadzie, funkcjonuje w naszym regionie. To wszystko dzieje się za sprawą Artura Ciempy, który był naszym gościem w programie Radia Złote Przeboje. Nie tylko nauczyciel, ale także przewodnik górski, osoba, która dziesiątkom, jeśli nie setkom, zaszczepiła miłość do gór i podróży.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Czas na podsumowanie działań wałbrzyskich policjantów. Interwencji w minionym tygodniu było mnóstwo. O jednej z nich opowiem troszkę więcej, bowiem policjanci prewencji pierwszego komisariatu w środowy wieczór, w środową noc zatrzymali do kontroli m.in. 37-letniego Wałbrzyszanina. Mężczyzna kierował dyskorolką elektryczną, jak się okazało, w stanie nietrzeźwości, popełniając tym samym poważne wykroczenie. 23 września przed godziną 3 w nocy na ulicy Topolowej w Wałbrzychu funkcjonariusze Wydziału Prewencji postanowili zatrzymać do kontroli drogowej mężczyznę jadącego przez miasto na wspomnianej już deskorolce elektrycznej, mając podejrzenie, że może on kierować w stanie nietrzeźwości. Ich przypuszczenia szybko okazały się prawdziwe. 37-latek był kompletnie pijany. Badanie wykazało, że miał 2,10 promila alkoholu w organizmie. Trzymał grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Mundurowi, prowadząc dalsze czynności na miejscu, ustalili również, że mężczyzna miał przy sobie zawiniątko z suszem roślinnym. Technik kryminalistyki potwierdził, że była to marihuana. Tym samym trafił on jakiś czas później do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w wałbrzyskiej komendy. Grozić mu będzie teraz do 3 lat pozbawienia wolności, a o jego przyszłości zadecyduje sąd.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Odchodząc teraz od tych nie do końca przyjemnych kryminalnych tematów, płynnie przechodzimy do wątków zdecydowanie milszych w postaci wydarzeń kulturalnych i artystycznych. W swoje progi miłośników muzyki wszystkich mieszkańców Wałbrzycha zaprasza Filharmonia Sudecka. Przed nami w październiku kolejne koncerty, o których więcej już teraz Krystyna Swoboda.
5: Październik w Filharmonii Sudeckiej już od wielu lat jest miesiącem, w którym gramy głównie muzykę filmową. Różnego rodzaju, z filmów dla dzieci, z kreskówek, z seriali oraz z filmów tych wielkich ekranów srebrnych, czyli te największe przeboje muzyki filmowej. Ale zaczniemy 3 października jeszcze nie filmowo, bo będzie to koncert kameralny, a mówiąc dokładniej, będzie to recital fortepianowy w ramach cyklu Efekt Chopina, który realizowany jest przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z naszą filharmonią. Będziemy gościć kolejnego pianistę, będzie to tym razem Mateusz Tomica, który na swoim recitalu zagra utwory nie tylko Chopina, będą też utwory Jana Sebastiana Bacha, Sergiusza Rachmaninowa i Johannesa Brahmsa. Także pierwszy dzień koncertowy w październiku to sobota, 3 października, godzina 18, recital fortepianowy z cyklu Efekt Chopina, grany przez Mateusza Tomicę. No a od 9 października już zaczynamy muzykę filmową. Będzie to pierwszy tego rodzaju koncert symfoniczny. 9 października to piątek, czyli koncert odbywa się o godzinie 19. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej poprowadzi znana już dyrygentka wałbrzyskiej publiczności Agata Zając. A w programie usłyszymy, no może troszeczkę tutaj będzie zaskoczenie, bo nie każdy kojarzy te nazwiska kompozytorów z filmem, a mianowicie będziemy słyszeć arię na strunie G i 3 koncert brandenburski Johanna Sebastiana Bacha. Usłyszymy też adagio Samuela Barbera. No i usłyszymy utwory Ralfa Vaughana Williamsa oraz Beli Bartoka, czyli to takie nie bardzo oczywiste utwory filmowe, ale wszystkie były wykorzystane w filmach i stąd tytuł koncertu Klasyka w filmie. To 9 października o godzinie 19 w Filharmonii Sudeckiej. Następny koncert już nazajutrz, 10 października, to koncert kameralny w sobotę o godzinie 18. Będzie to Noc Czardasza. Wykonawcami tego koncertu będą Ildiko Juchas Flet, Roman Widaszek Klarnet oraz Dariusz Janus Fortepian. I jednocześnie Dariusz Janus, oprócz tego, że jest tutaj pianistą, no to przede wszystkim jest kompozytorem i wszystkie utwory, które będą zagrane, pochodzą z dorobku pana Dariusza Janusa, a będą to utwory, które pokazują Czardasza w różnych odsłonach, jeśli chodzi o miejsce wykonywania. Czyli będzie to Czardasz po polsku, będzie Czardasz po węgiersku oczywiście, ale też Czardasz w innych krajach. Myślę, że ta Noc Czardasza jest dość ciekawa, też taka troszeczkę zaskakująca, ale zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo rzeczywiście warto na taki koncert przyjść. 10 października, sobota, godzina 18, Noc Czardasza.
1: Na te wydarzenia zapraszała Krystyna Swoboda, a ja zapraszam z kolei na kolejne wydania magazynu Radia Złote Przeboje. W tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu to wszystko. Igor Kociubiński. Dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Jak zwykle w weekend sprawdzamy, czym żyje nasze miasto, czym interesują się Wałbrzyszanie, co dzieje się na Dolnym Śląsku. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Radia Złote Przeboje. Zaczynamy magazyn Tydzień w Wałbrzychu. A w nim dziś m.in. Joanna Kawalec, która wygrała konkurs na dyrektora Filharmonii Sudeckiej, opowie o artystycznych planach.
4: Na każdy miesiąc wymyśliliśmy leitmotiv, tak aby słuchacze, którzy szukają pewnych słów, kluczy w naszych programach, mieli to zadanie ułatwione. I tak w październiku będziemy grać muzykę filmową, listopad to młodość na estradzie, grudzień w blasku Karłowicza.
3: Nie zabraknie także podsumowania wydarzeń minionego tygodnia. Urszula Miszczak opowie o tym, co ważnego działo się w mieście.
5: Przypominam o trwającym głosowaniu w Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim 2027 do podziału ponad 6 milionów złotych.
3: Z kolei o inwestycjach w Wałbrzychu opowie Wam Monika Trykowska-Chwila.
6: Kilka milionów złotych z kolei pochłonie remont pięknej zabytkowej kamienicy przy ulicy Słowackiego. Chodzi o budynek, w którym mieści się m.in. biuro paszportowe.
3: Ale muzycznym krokiem wejdźmy w to wydanie audycji Radia Złote Przeboje. Zapraszam na spotkanie z pierwszym dziś gościem.
4: Dzień dobry, dyrektor Filharmonii Sudeckiej Joanna Kawalec. Witam serdecznie.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że mogę Panią przedstawić już jako Panią dyrektor, a nie pełniącą obowiązki, bo to w dłuższej perspektywie chyba dobra wiadomość i dla Filharmonii Sudeckiej, i dla mieszkańców Wałbrzycha, że ta ciągłość programowa zostanie zachowana, więc no, cieszę się, że się spotykamy.
4: Dziękuję bardzo. Taką mam nadzieję, że to jest dobra wiadomość. Rzeczywiście dla instytucji lepiej jest, jeżeli taka ciągłość jest zachowana. Tutaj też w zeszłym roku współpracowaliśmy z Panem Maciejem Tomasiewiczem, także przy konstruowaniu tego programu, jak i w tym roku, i pan Maciej też zostaje z nami, więc te plany programowe, długodystansowe rzeczywiście pozostaną utrzymane.
3: Bo z perspektywy widzów, odbiorców sztuki czasem może się wydawać, że no planowanie sezonu to zaplanowanie na kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy naprzód, no ale w rzeczywistości, biorąc pod uwagę harmonogram koncertów, pracę artystów, całą logistykę, no to często są to takie terminy, które się dość mocno zazębiają. I to nie jest rok, to są plany dużo bardziej dalekosiężne, więc domyślam się, że to planowanie sezonu też w dłuższej perspektywie wymaga też troszkę większego przygotowania i większego zapasu czasu.
4: Tak, to prawda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zapraszamy tutaj różnych solistów i różnych dyrygentów, no to oczywiście musimy dostosować harmonogramy ich pracy do naszych planów repertuarowych. Tutaj, co jest także ważne, właściwie już rozpoczęliśmy 49. sezon artystyczny Filharmonii Sudeckiej. Za rok będziemy już w 50., czyli w jubileuszowym sezonie artystycznym, więc my już planujemy, no, ponieważ chcemy w czasie tego jubileuszowego sezonu artystycznego zapraszać znamienitych gości i ten program chcemy, żeby naprawdę był wspaniały. Dlatego też już musimy też pewne kontrakty tutaj zawierać i dogrywać daty, więc tak, to się nie dzieje wszystko z dnia na dzień, bo w zasadzie to jest praca z co najmniej rocznym wyprzedzeniem.
3: Mam też nadzieję, że ten 49. sezon będzie takim przedsmakiem przed tym jubileuszem. No i nasze spotkanie przede wszystkim służy temu, by mieszkańcom Wałbrzycha i okolic przypomnieć o tym, co w tym sezonie się będzie działo, no i powiedzieć, dlaczego powinni oni swoją obecność planować na koncertach. Jaki więc będzie to sezon? Jaki jest to sezon, bo już go rozpoczęliśmy?
4: Myślę, że ten sezon będzie miał wiele odcieni, jak po prostu Polska Złota Jesień, która się już właśnie zaczyna. Będą tutaj wszelkie możliwe kolory muzyczne. Też na każdy miesiąc wymyśliliśmy leitmotiv, tak aby słuchacze, którzy szukają pewnych słów, kluczy w naszych programach, mieli to zadanie ułatwione. I tak wrzesień jest na cztery ręce, w październiku będziemy grać muzykę filmową, listopad to młodość na estradzie, grudzień w blasku Karłowicza, styczeń karnawałowy, Luty to baśnie, legendy i romanse. Marzec – walka postu z karnawałem. Kwiecień – beethovenowski. Maj – pamiątki z podróży. A czerwiec to święto moderny.
3: No to myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. To będą takie motywy, według których możemy jakiś klucz koncertów sobie obrać i korzystać z tej oferty. No właśnie, przygotowanej z myślą o kim?
4: Ofertę naszą kierujemy do słuchaczy z różnych grup wiekowych, do słuchaczy, którzy oczekują innego rodzaju muzyki, ponieważ nasi słuchacze w Wałbrzychu mają pewne swoje oczekiwania. Jedni wolą klasykę, drudzy wolą może muzykę współczesną, trzeci wolą jazz, a są jeszcze osoby, które na przykład kochają muzykę filmową i staramy się tak dobierać te utwory, te programy, aby każdy znalazł u nas coś dla siebie. Mamy także bardzo szeroką ofertę dla dzieci i młodzieży. To jest taka nasza grupa docelowa, którą chcielibyśmy naprawdę zmobilizować do tego, aby do nas przychodzili na koncert. Mamy i koncerty familijne, i poranki dla szkół i przedszkoli. Mamy próby otwarte. Ten program, nawet tych takich piątkowych, standardowych koncertów symfonicznych, jest również tak skonstruowany, aby to nie było tylko takie bardzo poważne i monumentalne. Nawet nasi słuchacze, którzy byli w ostatnią sobotę na koncercie, mogli się przekonać, byli to klasycy w krzywym zwierciadle. I tutaj dyrygent, czyli pan Maciej Tomasiewicz, doskonale włączył także humor do tych koncertów, więc można było posłuchać Bacha, Mozarta, czyli tej największych klasyków, ale połączonych gdzieś tam z humorem. Także mam nadzieję, że takie również podejście do naszych słuchaczy pozwoli nam na to, aby oni rzeczywiście licznie zaczęli przychodzić na nasze koncerty.
3: Państwo macie pełną autonomię, planując sezon, planując koncerty i repertuar, no ale domyślam się, że gdzieś ten złoty środek trzeba znaleźć między tym, co chcemy, co marzymy, a tym, czego oczekują wałbrzyszanie, miłośnicy muzyki. Czy do Państwa docierają jakieś sugestie, wskazówki związane z tym, czego mieszkańcy potrzebują, czego oczekują? Czy to jest jakiś taki odzew ze strony publiczności?
4: Tak, oczywiście my też najczęściej widzimy to po ilości sprzedanych biletów na dany koncert, więc wiemy, co się sprzedaje. Chociaż nie jest to też regułą, bo czasami tworzyliśmy program koncertowy, wydawało nam się, że powinna być pełna sala, a na przykład okazywało się, że tak jednak nie było, więc czasami trudno nam odgadnąć też, ale tutaj składa się wiele rzeczy na to, ponieważ w Wałbrzychu dzieje się też wiele innych imprez organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje kultury, więc musimy się naszymi słuchaczami, naszymi odbiorcami dzielić. Ale słucham, zawsze słucham, jeżeli gdzieś w przerwie koncertu spotykam się z osobami i mają jakieś wskazówki, staram się je wziąć pod uwagę. Nie wszystko mogę spełnić, ale tak, słuchamy też naszych słuchaczy, no bo najważniejsze jest to, żeby oni się u nas dobrze czuli i słuchali też tego, co kochają.
3: Po drugiej stronie są też muzycy, są artyści i to jest kolejny element, który trzeba pogodzić, dlatego też nie bez przyczyny o tej logistyce wspominałem, no bo oprócz tego, że filharmonicy tutaj w Wałbrzychu, no to jeszcze goście, to artyści, którzy się pojawiają, których też trzeba zabukować, zaplanować ich wizytę. Czy biorąc pod uwagę ten sezon artystyczny, są Pani zdaniem jakieś takie najciekawsze nazwiska, najciekawsze punkty, coś, co mogłoby naszą uwagę zwrócić bądź przykuć?
4: Ja myślę, że wszyscy dyrygenci gościnni oraz soliści, których zapraszamy, to są naprawdę wyjątkowe nazwiska. Jak choćby już w październiku zaprosiliśmy dyrygenta ze Stanów, z Hollywood, pana Christophera Russella, który poprowadzi koncert pod tytułem Made in Hollywood, więc myślę, że tutaj nie ma lepszego połączenia jak rodowity Amerykanin prosto z Hollywood, który poprowadzi taki koncert. Ale będziemy mieć także koncert, na którym zagra laureat konkursu Wieniawskiego. Znakomity konkurs, znakomite nazwiska, więc warto też przychodzić, bo nie zawsze uda się takie osoby do nas zaprosić, więc nie chcę tutaj wskazywać też konkretnych nazwisk, bo uważam, że każda z tych osób niesie ogromną wartość, zarówno dla naszych słuchaczy, ale także dla naszych muzyków, ponieważ praca z dyrygentem za każdym razem przy nowym projekcie jest takim dodatkowym walorem dla naszych muzyków, którzy mogą rozwijać też swój warsztat, swoją wrażliwość muzyczną właśnie pod okiem innego dyrygenta. Wiadomo, każdy z nich ma inne spojrzenie na muzykę, na dany utwór, ma też swoje elementy, nad którymi skupia się najbardziej. A wszystko po to, aby ten efekt był jak najlepszy dla naszego słuchacza.
3: A o kolejnych artystycznych planach na ten sezon w Filharmonii Sudeckiej jej dyrektorka Joanna Kawalec opowie już za chwilę po krótkiej przerwie, bo teraz czas na wieści z regionu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
5: Urszula Miszczak. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału w szkoleniach w gotowości organizowanych przez wojsko. Obecna edycja potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
1: Praktyczne informacje. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
7: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
8: Rozpaliła pani ogień. Wow.
9: Pierwszy raz udało się.
5: Mieszkańcom Wałbrzycha podpowiadamy, że na szkolenie zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji M-Obywatel. Do końca roku przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy ma stanąć hala magazynowa na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Trwa poszukiwanie firmy, która podjęłaby się realizacji zadania. Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy grudnia, donosi Świdnica24.pl. W planach jest też rozbudowa miejskiego systemu alarmowania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
10: Naciąganie na płatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego, które przecież dotyczy osób z niepełnosprawnościami, jest szczególnie nieludzkie. Taką pomoc uzyskają Państwo w ZUS całkowicie za darmo.
5: Przypomnę, że oddział ZUS-u w Wałbrzychu mieści się przy ulicy Kasztanowej. Przypominam też o trwającym głosowaniu w wałbrzyskim budżecie obywatelskim 2027. Do podziału ponad 6 milionów złotych wybierać można spośród 22 projektów. 13 dotyczy remontów lub budowy infrastruktury drogowej, 8 tworzenia miejsc rekreacji, 1 to zakup samochodu elektrycznego dla schroniska dla zwierząt. Głosowanie trwa do końca września. Od 30 września mieszkańcy Jaroszowa w gminie Strzegą będą mogli wypowiedzieć się w konsultacjach społecznych, czy chcą wprowadzenia nazw ulic na terenie całej miejscowości, tylko na jej części, czy też pozostawienia obecnego sposobu oznaczenia adresów. Podpisane zostały 2 kluczowe umowy na realizację zadań drogowych, które znacząco poprawią komfort oraz bezpieczeństwo kierowców pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Prace obejmą przebudowę ulic Mazowieckiej i Lubelskiej wraz z budową nowego ronda, a także modernizację najbardziej obciążonych zatok autobusowych przy ulicy Generała Andersa. Szeroko na ten temat napisał portal wałbrzych24.com. Koszt realizacji obu zadań to blisko 7 milionów złotych. Toczy się jedna z największych inwestycji drogowych w Wałbrzychu, remont ulicy Hetmańskiej od Podwala aż do ulicy Basztowej. Niedawno plac budowy odwiedził prezydent Roman Szałemej.
11: Bardzo wiele prac zostało już wykonanych. Mówimy głównie o infrastrukturze podziemnej. Ogromne prace przy kanalizacji deszczowej, sanitarnej. Cała infrastruktura podziemna została wykonana praktycznie na nowo. W tej chwili toczą się prace przy miejscach postojowych.
5: Finał w listopadzie. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kłodzku uruchamia stały punkt informacyjny w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. Dyżury będą w każdy czwartek w godzinach od 11 do 17.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na Strójce niedaleko Lubawki i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę.
12: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
6: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. To teraz 16-latek za kierownicą samochodu mimo sądowego zakazu zatrzymany po wykroczeniu drogowym na ulicy Przemysłowej w Wałbrzychu. Miał wydany zakaz, bo wcześniej był już przyłapywany jako kierowca, choć jest za młody na prawo jazdy. Teraz może go czekać nadzór kuratora, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i ośrodek wychowawczy. Będzie większa pomoc żywnościowa dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w nadchodzącym roku. Na ostatnim spotkaniu dotyczącym dystrybucji produktów z magazynu Banku Żywności zdecydowano, by zmienić progi dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy i zwiększyć ilość przekazywanych artykułów spożywczych. Sytuacja na rynku paliw się uspokoiła. Przynajmniej na razie stacje trzymają ceny poniżej psychologicznych granic 9 zł za olej napędowy i 8 zł za benzynę. Według portalu Autocentrum na Dolnym Śląsku ceny są niższe niż średnie w kraju. Za litr 95 płacimy średnio w regionie 7 zł 72 grosze, a za olej napędowy 8,64.
13: Uspokajająco powiedzmy, że scenariusz 10 zł na razie jeszcze nam nie grozi.
6: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. W grę wchodzą obniżki, ale o maksymalnie kilka groszy na litrze. Kilka milionów złotych z kolei pochłonie remont pięknej zabytkowej kamienicy przy ulicy Słowackiego. Chodzi o budynek, w którym mieści się m.in. biuro paszportowe. Termomodernizacja oznacza nie tylko nową elewację, ale też ogrzewanie i remont dachu. Prace potrwają do wiosny. W listopadzie z kolei ma się zakończyć remont drogi krajowej nr 35 w Marcinowicach. Jutro ruch Włoch ma zostać przełożony na przeciwległą jezdnię. Koszt modernizacji to prawie 2 miliony złotych.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: No ale całe te kulisy organizacji koncertów jednak też są istotne z perspektywy ostatecznego kształtu tego sezonu artystycznego. To wyzwanie, to trudność, by pogodzić to finansowo, mając do dyspozycji te środki, które mamy w tym sezonie?
1: Myślę, że finanse w kulturze zawsze są wyzwaniem. My oczywiście mamy dotację przekazywaną nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który jest naszym organizatorem, ale rzeczywiście jest to dla nas wyzwanie, abyśmy też jakąś pulę pieniędzy zarabiali, czy z biletów, czy chociażby z wynajmu naszej sali. Niemniej jednak no nie jest to tak, że możemy odpuścić sobie działania marketingowe i nie sprzedawać biletów. Jesteśmy też zobowiązani do tego, aby poszukiwać środków finansowych także poza tą dotacją. Tak więc praca nad finansami jest dla nas codziennością.
0: No i płynnie przeszliśmy do tematu, który też chciałem poruszyć, czyli do tych środków zewnętrznych, które się czasem pojawiają i dzięki nim realizowane są różne inicjatywy. W zeszłym roku szereg koncertów, działań edukacyjnych, warsztatowych, także dla dzieci i młodzieży ze środków europejskich, a w tym roku są jakieś plany, by korzystać z takich pól?
1: Tak, oczywiście no KPO już nie ma, to już jest, nie zostało też nic z takich programów ogłoszone, więc tutaj na razie ten temat jest zamknięty, ale przygotowujemy się do pisania wniosków w programach ministerialnych, jak co roku, więc mam nadzieję, że uda nam się tutaj pozyskać środki właśnie na te wszystkie dodatkowe zadania, na które bardzo często jednak brakuje pieniędzy.
0: Koncerty to jedna strona, ten temat już wybrzmiał, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, że oprócz tego, że to standardowa oferta koncertów symfonicznych, mniejszych, większych, to także taka forma zaproszenia otwartej furtki dla dzieci, młodzieży, to także grupa odbiorców, o której Państwo nie zapominacie. No i ta forma edukacji czy też działań promocyjnych ma różne kierunki. Jak więc to wygląda w tym sezonie?
1: W dalszym ciągu kontynuujemy wyjazdowe audycje muzyczne. To jest projekt zapoczątkowany jeszcze przez pana Józefa Wiłkomirskiego, więc on już trwa ponad 40 lat i w dalszym ciągu to kontynuujemy. Placówki edukacyjne chętnie z tej oferty korzystają. Natomiast dla szkół, które wolą do nas przyjechać, mamy poniedziałkowe poranki raz w miesiącu. Jest to oferta skierowana dla przedszkoli i dla dzieci młodszych ze szkół podstawowych. Mamy także otwarte próby. To jest taka oferta skierowana już dla dzieci starszych i dla młodzieży. Podczas prób otwartych można podejrzeć, jak orkiestra pracuje z dyrygentem, jak to wygląda. Nasi dyrygenci też opowiadają słuchaczom, co dzieje się na scenie. Jeżeli chodzi też o taką ofertę edukacyjną, no to oczywiście, co jest ważne, chór dziecięcy, cały czas też trwa nabór do naszego chóru dziecięcego, ale także do chóru mieszanego. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do nas, to również zapraszamy na nasze próby otwarte. Można zobaczyć, jak pracują oba te zespoły wokalne i jeżeli ktoś będzie mieć ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy.
0: No i niezmiennie chyba obowiązuje zasada, że im szybciej tego artystycznego, muzycznego bakcyla złapiemy, to tym lepiej, no bo później już jesteśmy przyzwyczajeni niejako do tego, by z tej oferty muzycznej korzystać. No ale niezmiennie jest zawsze grupa, która wychodzi z założenia albo funkcjonuje w takim poczuciu, że może filharmonia nie jest dla mnie, bo ja na salonach nie bywam, ja nie mam smokingu, nie mam sukni i być może myśląc o wyjściu w piątek czy w sobotę na koncert, czuję się lekko nieswojo, że to może nie być mój świat. Czy te obawy są zasadne?
1: Absolutnie nie. My naprawdę nie siedzimy tutaj w szklanym zamku gdzieś na górze. My jesteśmy dla Państwa, my jesteśmy dla ludzi, bo bez słuchaczy nas nie ma. Ale rzeczywiście, znaczy ja też staram się nawet w prywatnych spotkaniach z młodzieżą odczarować to, bo nie ma się absolutnie czego bać, a rzeczywiście jest tak, jak Pan mówi, jeżeli ktoś nie był jako dziecko, czy jako młodzież, nawet chociażby podczas wyjścia takiego szkolnego do filharmonii, ten lęk gdzieś jest, nawet jak mieliśmy koncerty na zakończenie lata, koncert muzyki filmowej, zaprosiłam znajomą młodzież, młodych mężczyzn, kolegów mojego syna, którzy byli po raz pierwszy w filharmonii i byli zachwyceni. zachwyceni tym w ogóle, co się dzieje, ile jest instrumentów, jak grają i myślę, że to jest ważne, aby młodym ludziom rzeczywiście pokazywać tą muzykę poważną, że to nie jest tak, że tutaj tylko elita ma wstęp. Absolutnie. My jesteśmy po prostu dla wszystkich.

0: wszystkich i mam nadzieję, że uda nam się właśnie ten taki stereotyp troszeczkę odczarować. Dlatego jakby gorąco zachęcam, żeby przewertować nasz program, znaleźć takie koncerty, które mogą być dla Państwa bardziej dostępne. Nasi pracownicy też zawsze doradzą, które koncerty są, powiedzmy, lżejsze, które są bardziej klasyczne i przyjść i zobaczyć po prostu, dać sobie i nam tą szansę, bo może się okazać, że to będzie miłość od pierwszego usłyszenia.
1: I tego Państwu życzymy, w zasadzie niezależnie do kogo kierujemy te słowa, czy mowa o młodzieży, osobach, które dopiero pierwszy raz będą przekraczały próg filharmonii, no to chyba takim elementem, o którym warto pamiętać, jest to, że muzyka na żywo to jest jednak zupełnie inna bajka niż to, co odtworzymy sobie w domu i że koncert oprócz tego, że to zetknięcie z muzyką, z kompozytorem, z jakimś konkretnym motywem, no to przede wszystkim przeżycie i samo wydarzenie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o samą muzykę, ale też całą oprawę, wyjście i wysłuchanie tego w takich okolicznościach, w których dzieje się to na naszych oczach przed nami, bo ten odbiór jest wtedy zupełnie inny.
0: Tak, nie ma innego doświadczenia muzyki niż muzyka na żywo. To, jakie emocje towarzyszą słuchaniu muzyki podczas obserwowania muzyków w czasie pracy dyrygenta, jest to coś niesamowitego i żadne, nawet najlepsze nagranie nam tego niestety nie przekaże. I tak jak pan wspomniał, ja bym chciała, żeby wyjście do filharmonii to właśnie nie tylko to, że och, bo idę posłuchać tej czy tamtej symfonii, ale żeby to był taki czas zrelaksowania się, odpoczynku, wyłączenia może tych myśli, wyłączenia tej całej gonitwy, tych obowiązków, które mamy. Żeby to był taki moment wejścia po prostu do innego, ale bardzo przyjaznego świata, w którym te myśli mogą gdzieś sobie odpłynąć i gdzie po prostu będzie taka chwila czy wyciszenia, czy radości, ale moim marzeniem jest, żeby każdy czuł się tutaj po prostu dobrze i spędzał tutaj miłe chwile, bo chyba o to chodzi.
1: I okazji ku temu będzie mnóstwo. Wprawdzie powiedzieliśmy tylko o tych motywach przewodnich poszczególnych miesięcy, no bo nie sposób opowiedzieć o każdym koncercie. To nasze spotkanie trwałoby pewnie wówczas kilka godzin. Na pewno do pojedynczych wydarzeń będziemy wracać, będziemy Państwa zapraszać. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to, że oprócz tych pozycji repertuarowych i koncertów, które są w najbliższym czasie, mamy w perspektywie całego sezonu także festiwale i wydarzenia, z których Wałbrzych słynie. To także istotny element Waszej działalności.
0: Tak, oczywiście, jak co roku Festiwal Bożonarodzeniowy w grudniu. Zapraszamy tutaj bardzo serdecznie. W tym roku będzie można usłyszeć nasz chór mieszany w takim specjalnie przygotowanym koncercie, ale będzie także Eliasz tutaj pod batutą pani profesor Agnieszki Franków-Żelazny. Zapraszam bardzo serdecznie, ale dla osób, które lubią utwory świąteczne w takim bardziej rozrywkowym wydaniu, także będzie taki koncert przygotowany, więc proszę nas tutaj śledzić. Oczywiście wszystko jest także już na stronie. No i lutowo-marcowy Brass Plus Festival. Jak zwykle o tej porze roku będziemy tutaj świętować blachę, czyli instrumenty dęte blaszane. Świetny program w tym roku przygotowany także, więc mam nadzieję, że uda nam się tutaj spotkać. Podobnie jak w zeszłym roku mieliśmy przemarsz przez Plac Magistracki. Taką paradę planujemy także i właściwie to już będzie w przyszłym roku, bo to już będzie rok 2027, ale już zaznaczam, że można się także przygotować do tej wspólnej parady. To było świetne przeżycie. W tamtym roku wiem, że bardzo się podobało, dlatego w tym roku też tradycyjnie przemaszerujemy przez wałbrzyskie ulice.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: O tych planach mówiła Joanna Kawalec, dyrektorka Filharmonii Sudeckiej, a my przenosimy się teraz na teren Starej Kopalni, gdzie trwają już w zasadzie ostatnie przygotowania do otwarcia Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan, któremu towarzyszyć będzie szereg działań. O nich opowiadał m.in. dyrektor Starej Kopalni Jacek Drejer.
2: Tym żyje Wałbrzych.
3: Data otwarcia, połowa listopada, coraz bliżej i oprócz tych prac budowlanych, aranżacyjnych, które oczywiście w budynku Tygla się toczą, chcemy, aby ten projekt był, powiem kolokwialnie, obudowany różnymi działaniami społecznymi, bo przecież Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel to jest jeden wielki projekt społeczny, który ma być swoistym pomnikiem dla nas, mieszkańców tego miasta. Dzisiaj o tych dwóch projektach opowiedzą pani Wioleta Wrona-Gaj, kierowniczka Muzeum Przemysłu i Techniki, pan Paweł Sokołowski, kim jest i czym się będzie zajmował w ramach projektu, o którym dzisiaj powiemy to za chwilkę, oraz Marek Arcimowicz, dyrektor programowy Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel, który też opowie o tych działaniach, które właściwie już trwają albo za chwilę się rozpoczną.
1: No to oddajmy głos wcześniej wymienionym. Na dobry początek Violetta Wrona Gai i pierwszy projekt, który będzie w mieście realizowany.
4: Ja najpierw bym chciała troszeczkę powiedzieć o projekcie Oblicze Miasta. Projekt ten zakłada zrobienie zdjęć mieszkańców miasta naszego w terenie, to znaczy będziemy w kilku lokalizacjach, dokładnie w sześciu w naszym mieście, na Piaskowej Górze, na Podzamczu, na Białym Kamieniu, Podgórzu, w Śródmieściu oraz na Nowym Mieście wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała, i będziemy właśnie wykonywać fotografie. Fotografii tych będzie dokonywał pan Paweł Sokołowski, który zaraz dokładnie o samej technice i o tym, jak to ma wyglądać, opowie. Z kolei my ze strony Muzeum Wałbrzych Antykiel będziemy do tego projektu również wykonywać krótkie wywiady. W projekcie zależy nam na tym, żeby później właśnie wydać katalog oraz zrobić wystawę czasową zarówno tutaj na terenie Starej Kopalni, to będzie taka wystawa czasowa w terenie, jak też w innych dzielnicach Wałbrzycha. W przyszłości również chcielibyśmy z tą wystawą pojechać dalej do innych miast na Śląsku Górnym, Dolnym, na innych terenach ziem zachodnich i północnych. Dodam tylko, że jeszcze oprócz Pawła Sokołowskiego, naszego czołowego artysty prowadzącego ten projekt, do projektu również zaprosiliśmy Zbigniewa Rokita, który nam też będzie mógł napisać bardzo ciekawy wstęp do całości tego projektu, wstęp do powstałych historii mieszkańców, i ten właśnie wstęp też będzie zarówno w katalogu, jak też przy całej wystawie. Więcej na temat części artystycznej opowie pan Paweł Sokołowski.
5: Tym razem odchodzimy od górnictwa jako takiego, bo to jest projekt, który robiliśmy ostatnio, czy ja robiłem współpracując z państwem ostatnio. Tym razem wychodzimy zupełnie w przestrzeń publiczną, w przestrzeń miejską, i ten projekt jest dedykowany do każdego, do młodszych, starszych, najstarszych mieszkańców Wałbrzycha. I jeżeli chodzi o moją część, o której mogę szczegółowo powiedzieć później, a istotnym elementem jest fotografia, fotografia, która powstała w XIX wieku. Ja używam techniki mokrego kolodionu i to jest jakby rdzeń tego projektu, czyli ma powstać kilka portretów osób, które mieszkają w Wałbrzychu, które podzielą się z nami swoimi historiami i które nas zainspirują do tego, żebyśmy wspólnie stworzyli portret XIX-wieczną techniką fotografii. Oprócz tego będziemy również wykonywać fotografię współczesną metodą fotografowania, którą państwo doskonale znacie, czyli fotografią cyfrową, i tutaj będziemy również funkcjonować w obrębie miasta i będziemy rozstawiać pewnego rodzaju taki... Na początku miało to być takie atelier dwudziestowieczne, ale z racji tego, że będziemy pracować w terenie, to troszeczkę prawdopodobnie będzie to wyglądało inaczej, czyli będziemy mieli ze sobą tło fotograficzne, które z daleka będzie widoczne i do którego państwa serdecznie zapraszamy, żeby do nas podejść, porozmawiać, ewentualnie, jeżeli państwo zechcecie, wziąć udział w naszym projekcie i podzielić się swoją historią, podzielić się swoją opowieścią i podzielić się swoim portretem.
1: A do tego zachęcali Paweł Sokołowski i Violetta Wrona Gai.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu. Zmieniamy temat.
1: Za chwilę w naszej audycji usłyszycie o kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Te działania opatrzone zostały hasłem "Czy wiesz, że?". Co za tym hasłem się kryje, zdradzimy za moment, ale najpierw coś dla fanów aktywności i sportu.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Krótka sportowa przerwa w naszym magazynie i przypomnienie o takiej rowerowej idei, która z pewnością przyda się wszystkim tym, którzy właśnie na dwóch kółkach wolne chwile spędzają. W planowaniu podróży i byciu na bieżąco z pewnością pomóc może wam rowerowa mapa Wałbrzycha. To inicjatywa rowerowego oficera naszego miasta, Mateusza Kaszubskiego, który takie dane na interaktywną mapę nanosi. Jakie dane? Są tam zaznaczone wszystkie wszelkie drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, strefy ruchu uspokojonego, parkingi rowerowe ogólnodostępne i prywatne, a także stacje naprawcze wraz z infrastrukturą planowaną lub obecnie już projektowaną i wdrażaną. Wszystkie te szczegóły znajdziecie na stronie rowerowamapa.wałbrzych.eu. No a jeśli dostrzegacie jakieś braki lub nieścisłości, to możecie wysyłać też drogą mailową swoje sugestie i wnioski na adres oficer.rowerowy@wałbrzych.eu.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Dziewiąta witryna wraca do Książa. Historyczny komplet znów będzie razem, informują przedstawiciele zamku. Po ponad 80 latach 9 XVIII-wiecznych witryn zamówionych specjalnie do zamku Książ przez Konrada Ernesta Maksymiliana hrabiego von Hochberga ponownie znajdzie się razem. Ostatnia z nich, przechowywana w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, zostanie użyczona bezpośrednio i nieodpłatnie zamkowi Książ w Wałbrzychu. Wraz z nią do Książa trafi także pochodzący z tego samego historycznego kompletu stolik przeznaczony pierwotnie pod rzeźby lub donice. To symboliczny moment dziejowej sprawiedliwości. Zespół, który przetrwał razem ponad dwa stulecia i został rozdzielony dopiero po II wojnie światowej, wraca do swojego miejsca pochodzenia. To niezwykle ważny moment dla Książa. 8 witryn już znajduje się w zamku, a teraz dołączy do nich 9, a także oryginalny element tego samego zespołu. Po ponad 300 latach od wykonania tych mebli, ponad 80 latach od ich rozproszenia, możemy ponownie pokazać je w miejscu, dla którego powstały. To najlepszy dowód, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy instytucji muzealnych, mówi Dorota Korolewska, prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu. Barokowe, przeszklone i bogato dekorowane witryny wykonano po 1722 roku na zamówienie Konrada Ernesta Maksymiliana hrabiego von Hochberga i barona na Książu. Stanowiły wyposażenie jego słynnego Kunstgabinetu, gabinetu sztuki i osobliwości. Z tym samym zespołem związany był także dekoracyjny stolik przeznaczony do ekspozycji rzeźby lub rośliny w donicy, który obecnie również książowi zostanie w depozyt przekazany. Już w 1735 roku Gottfried Scharf odnotował, że w książęcym gabinecie znajdowało się 9 czerwono i złociście lakowanych szaf, w których przechowywano m.in. monety, kamienie, kryształy, minerały, muszle i inne rozmaitości. Przez kolejne stulecia witryny pozostawały elementem wyposażenia książa. Można je rozpoznać także na fotografiach zamkowych wnętrz z początku XX wieku, m.in. na zdjęciach z 1909 roku oraz fotografii wykonanej w 1920 roku przez Louisa Harduina. Ważnym elementem historii mebli jest fakt, że komplet nie został rozdzielony podczas wojny. W 1944 roku z inicjatywy książęcej rodziny Hochbergów 9 witryn wywieziono z książa do Pałacu ich Krewnych w Roztoce. Tam przetrwały zakończenie II wojny światowej. Dopiero po upaństwowieniu pałacu i utworzeniu w Roztoce powojennej składnicy muzealnej komplet został rozdzielony. 8 witryn trafiło ostatecznie do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziału w Rogalinie, natomiast 9 znalazła się w Warszawie. Jej powojenna historia była szczególnie interesująca. Mebel został wykorzystany w ramach wyposażenia obiektów rządowych w Łazienkach Królewskich. Jako depozyt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajdował się w Pałacu na Wodzie w Łazienkach. Dopiero w latach 70. XX wieku powrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Historia tych mebli jest świetnym przykładem tego, jak skomplikowane były losy wyposażenia dolnośląskich rezydencji po 1945 roku. 9 witryn przetrwało razem w Książu ponad dwa stulecia, razem wyjechało stąd w 1944 i dopiero powojenna organizacja składnic oraz muzeów rozdzieliła komplet. Dzisiaj możemy tę historię odwrócić i ponownie połączyć obiekty w miejscu ich pierwotnego przeznaczenia, mówi Mateusz Mekytyszyn, rzecznik Zamku Książ w Wałbrzychu. Oficjalne starania o pozyskanie brakujących elementów zespołu dział muzealny Zamku Książ rozpoczął 2 lipca 2024 roku, jeszcze za kadencji poprzedniej dyrekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Przez ponad dwa lata obie instytucje uzgadniały warunki współpracy, w szczególności wymagania dotyczące konserwacji, bezpieczeństwa, przechowywania i ekspozycji zabytków. Dziś z dumą mogę powiedzieć, że spełniamy standardy na poziomie Muzeum Narodowego w Warszawie, które zdecydowało się użyczyć meble z XVIII-wiecznego kompletu hrabiego Maksymiliana bezpośrednio i nieodpłatnie spółce Zamek Książ, mówi Katarzyna Sielicka, kierowniczka działu muzealno-edukacyjnego. To dla naszego zespołu bardzo ważne potwierdzenie jakości pracy, którą wykonujemy. Przez ponad dwa lata szczegółowo uzgadnialiśmy wymagania dotyczące konserwacji, przechowywania i ekspozycji tych zabytków. 8 pozostałych witryn wróciło do Książa etapami w latach 2022-2024 dzięki współpracy Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Zamku Książ. Powrót 9 witryny oraz kolejnego elementu XVIII-wiecznego wyposażenia jest częścią szerszego procesu przywracania książowi jego oryginalnych zbiorów.
2: Zmieniamy temat.
1: To tyle, jeśli chodzi o ciekawostki z życia miasta i regionu, a w programie Radia Złote Przeboje czas na kolejnego dziś gościa.
6: Agnieszka Malc, Dział Profilaktyki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
1: Hasło "czy wiesz, że" może brzmieć jak motyw przewodni teleturnieju na przykład. No ale w wypadku tej wałbrzyskiej odsłony też ma to wymiar edukacyjny, owszem, jak najbardziej, ale w troszkę innej odsłonie, bowiem jest to kampania, dzięki której możemy skupić naszą uwagę na rzeczach, które być może nie są dla nas na co dzień oczywiste, które być może pomijamy, nie zwracamy na nie szczególnej uwagi, a warto. Co za tym hasłem się kryje?
6: Czy wiesz, że to nasza autorska kampania? Kampania Działu Profilaktyki, zapoczątkowana w tym roku, rozciągnięta w czasie na cały 2026 rok. Nie bez kozery taka nazwa, jak słusznie zauważyłeś. Czy wiesz, że może być nazwą teleturnieju, ale często też tak zaczynamy z kimś rozmowę. W sposób taki bardzo błahy, prosty, swobodny, taka zachęta do podjęcia tematu. I taki był zamysł tego, aby właśnie tak zacząć kampanię, żeby zachęcić do tego, aby rozmawiać. Może nie w sposób błahy i swobodny, ale rozmawiać o rzeczach ważnych, które dzieją się dookoła nas, z którymi mamy na co dzień styczność, bezpośredni albo pośredni sposób. I w kampanii mówimy o przemocy, o uzależnieniach, ale i o takich sprawach społecznych jak wykluczenie społeczne z różnych powodów, jak niepełnosprawność, jak samotność, jak style przywiązania i budowanie relacji. Tak więc to są sprawy, które dzieją się naokoło, które dotyczą często naszych bliskich osób, czasami nas samych, ale o których nie zawsze mamy chęć, odwagę, czasami nawet kompetencje rozmawiać. I ta kampania, oprócz tego, że uczy, edukuje, to jeszcze zachęca do tego, aby właśnie podejmować takie rozmowy. W sposób taki bardzo błahy, czy wiesz, że chcieliśmy zaprosić do rozmowy. I stąd nasze felietony, które traktują problemy w sposób, wspomniane przed chwilą przeze mnie, w sposób bardzo jasny, lekki, łagodny, tak aby każdy, kto pochyli się nad tematem, będzie mógł zrozumieć problem.
1: Co dość przewrotne w zestawieniu z treścią tychże felietonów.
6: O, to właśnie chodziło, tu jest ten haczyk, bo problemy są poważne, uzależnienia, przemoc, no to są nie tylko nasze lokalne problemy, ale problemy ogólnopolskie, społeczne, światowe. Nie możemy być obojętni na te tematy, ale nie chcemy o nich grzmieć i bardzo mocno demonizować, bo sam temat jest trudny, więc chcieliśmy przedstawić problemy w sposób jak najbardziej łagodny, tak żeby każdy mógł się z nimi zapoznać, mógł przeczytać felieton w tym temacie i mógł go zrozumieć. A obok felietonu są City Lighty, które zachęcają, które mówią o tym, że ta kampania jest w mieście, i nasze dwuminutowe, krótkie filmiki. I te filmiki już pokazują sedno całego problemu, który jest szerzej rozwinięty w felietonie. Filmiki angażują się nie tylko pracownicy działu profilaktyki, bo te filmiki są ich pomysłem, natomiast wszyscy chętni pracownicy MOPS-u. Angażują się dzieciaki z naszych świetlic środowiskowych, także to też jest warte uwagi i podkreślenia, że cały ośrodek jest zaangażowany w tą kampanię po to, żeby ona była wyrazista, żeby była rzetelna, żeby była adekwatna, żeby była w punkt i żeby trafiała do każdego odbiorcy z naszego miasta. I nie tylko, bo ona nie dotyka tylko naszych programów lokalnych, bo tak jak mówiłam, problemy, o których rozmawiamy, są ogólnopolskie, ogólnospołeczne.
1: Biorąc pod uwagę formę i tylko na niej się skupiając, aż się prosi, żeby powiedzieć, że to chyba taka miła odmiana, jeśli chodzi o tę wersję wideo, od takiej codziennej, nieco urzędniczej pracy.
6: Staramy się zaskakiwać. Troszkę wychodzimy poza takie standardowe formy pracy, że forma elektroniczna jest teraz taką formą pierwszego kontaktu. Coraz więcej ludzi sięga po telefon, zagląda do internetu w komputerze, jest w mediach społecznościowych, stąd ta kampania również jest oprócz stron internetowych, również na Facebooku czy Instagramie naszego ośrodka. Ale dla tych osób, które z różnych przyczyn nie mają dostępności do takiej formy edukacji, w przyszłym roku wszystkie te felietony, wszystkie te zdjęcia, plakaty zostaną wydrukowane w formie biuletynu, tak, aby osoby, które, tak jak wspomniałam wcześniej, nie miały okazji, chociaż ta kampania będzie przez cały czas na stronie internetowej naszego ośrodka, w zakładce kampania czy wiesz, że, one będą cały czas dostępne, te felietony, to i tak w wersji wydrukowanej będziemy ją rozpowszechniać do tych osób, które nie miały okazji się z nią zapoznać, i myślę, że to też będzie dobra, dobra forma edukacji, ponieważ taki biuletyn cieszy się również popularnością. My możemy go rozdawać podczas naszych działań edukacyjnych, które realizujemy w mieście w okresie wiosenno-letnio-jesiennym. I też taki biuletyn po przeczytaniu będzie potem można przekazać sąsiadowi, komuś z rodziny, będzie mógł dalej pojechać w Polskę. Więc no, liczymy na to, że oprócz tego roku, w przyszłym roku również ta kampania będzie miała swoje 5 minut i również będzie się cieszyć zainteresowaniem.
1: To dość specyficzna forma komunikacji, specyficzna o tyle, że troszkę jednostronna, w takim sensie, że to wy wychodzicie z tymi komunikatami i treściami do mieszkańców. Domyślam się, że z perspektywy pracy działu profilaktyki, czy też całego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, z doborem tematów nie było problemu, bo ten wachlarz sytuacji, z którym stykacie się na co dzień, jest dość spory i pewnie to też było inspiracją do tych felietonów. Natomiast ja chciałem o drugą stronę zapytać. Czy jest jakiś odzew ze strony mieszkańców? Czy zauważyliście, czy w ogóle docierają do was jakieś opinie zwrotne, które pozwalają na przykład wyciągnąć wniosek, że któryś z tematów w naszym mieście czy regionie rezonuje najbardziej?
6: Myślę, że to wciąż są tematy związane właśnie z przemocą czy z uzależnieniami. To są cały czas tematy, które, tak powiem kolokwialnie, są na patelni. Mieszkańcy przychodzą do nas, zgłaszają się o pomoc w wymienionych sprawach. Czasami są to tematy niekoniecznie bezpośrednio dotykane, które dotykają ich, tylko mogą one dotykać najbliższe otoczenie, rodzinę, męża, dziecko, czy też jeśli chodzi o uzależnienie, czy też sąsiada. Są to sygnały, które płyną z troski, ale również z obawy o własne bezpieczeństwo. Natomiast jeśli chodzi o przemoc, no to wciąż to jest temat, o którym się głośno nie mówi, a powinno. Dlatego też oprócz tego, że zachęcamy do reagowania, jeśli chodzi o osoby, które mieszkają za ścianą czy w najbliższej okolicy, ale również, żeby być też uważnym na samego siebie.
2: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
6: Bo często też zapominamy w całym natłoku różnych spraw i nie zwracamy uwagi na tak zwane red flagi, które już gdzieś tam zaczynają się pojawiać bezpośrednio kierowane do nas. Więc warto czytać, warto dowiadywać się, warto rozmawiać po to, żeby właśnie być uważnym i zadbać zawczasu o siebie, po to, żeby właśnie nie dochodziło do tych sytuacji przemocowych. A oprócz tego za każdym razem zachęcamy i wskazujemy miejsca, gdzie można otrzymać pomoc. Ponadto uwrażliwiamy, i to nie tylko my, bo to również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu uwrażliwiają mieszkańców Wałbrzycha, żeby nie być obojętnym na ludzkość, ludzkie cierpienie, na samotność, na pozostawianie samemu w domu. I tu mamy na myśli osoby starsze. I tutaj nasze felietony, jeden z nich też traktuje o wykluczeniu. I nie tylko o wykluczeniu związanym z pochodzeniem, czy z problemami takim jak na przykład opuszczenie zakładu karnego, czy pobytem zbyt długim pobytem na bezrobociu, czy też właśnie uzależnieniami, ale również takim odróżnianiem się od innych, byciem innym, bo ma się pomysł na siebie, który trochę rezonuje z normalnością albo pojęciem normalności innych osób i przez to to środowisko może wykluczać innych, dlatego też uwrażliwiamy, że no nie powinno się tak dziać i co należy w takiej sytuacji robić. Cały czas powtarzamy o tej uważności, bo każdy z tych tematów, o których piszemy, zachęca do tego, żeby być uważnym na drugiego człowieka i na jego problemy, ale też opiekować się sobą w tej całej sytuacji.
1: I o to skupienie na nas samych też chciałem dopytać, bo no, pula problemów, o których wspomnieliśmy, częściowo jest dość popularna. Alkohol, narkotyki, przemoc, to są takie wątki, które w i działaniach profilaktycznych i edukacyjnych pojawiają się dość często. Natomiast tutaj oprócz tych najbardziej znanych pojawiają się też takie akcenty związane jak chociażby te dotykające naszego zdrowia psychicznego. Wspomniałaś o stylach przywiązania, o relacjach. To są takie rzeczy, które pozornie mogą nie zwracać naszej uwagi jakoś tak w pierwszej chwili, no ale z perspektywy tych osób, które być może o swój dobrostan psychiczny chcą zadbać, mogą być właśnie tym magnesem, więc warto prześledzić, no nie sposób wymienić te wszystkie tematy, które omówiliście i które jeszcze się pojawią, natomiast no tutaj wachlarz tych możliwości jest szeroki, więc to też takie źródło informacji dla nas samych do poszukiwania czegoś dalej.
6: Oczywiście, że tak, jak najbardziej się zgodzę, bo tematy, o których mówimy, nie są kierowane tylko do osób, które borykają się z problemem wspomnianym uzależnienia czy przemocy, ale czasami patrząc nawet na siebie, mając wgląd w swoje życie, w swoje postępowanie, zachowanie, czujemy, że coś nie gra. Tak jak wspomniałaś o tych stylach przywiązania, one są bardzo ważne nie tylko podczas budowania relacji partnerskich, ale również w relacjach zawodowych czy budowania więzi z dziećmi. I jeżeli widzimy, że kolejna relacja mi się nie udaje, partnerska, czy nie bardzo radzę sobie w sytuacjach zawodowych z szefem czy ze współpracownikami, no to warto zastanowić się, co nie gra. Być może problem leży po mojej stronie, bo nie umiem tych relacji budować, nie umiem zadbać o swoje granice, o swoją bezpieczną przestrzeń. Być może robię coś za dużo albo czegoś w ogóle nie robię, aby móc te relacje budować w sposób poprawny. Więc tutaj już nie mówimy o żadnych dysfunkcjach i zachęcamy właśnie do tego, żeby być uważnym na siebie, żeby móc właśnie o siebie się zatroszczyć, sobą zaopiekować i móc prawidłowo funkcjonować w zgodzie ze sobą samym. Także, tak jak wspomniałeś, można prawidłowo funkcjonować, nie mieć żadnych poważniejszych problemów. Niemniej sama taka edukacja w tych felietonach pozwala na to, aby po prostu poszerzyć nawet wiedzę w takim zakresie podstawowym, bo to są tematy, o których gdzieś tam z tyłu głowy wiemy, że one są, ale na co dzień się nie rozmawia, a warto.
1: Mogą się zdarzyć też takie sytuacje, że myśląc o tej profilaktyce i po prostu poszerzaniu horyzontów, czytając te felietony, zapali nam się lampka, o, ja tak mam, ja tak odczuwam, ja tak odbieram. No a w dobie, kiedy o tym zdrowiu psychicznym, w zasadzie bardziej chyba o jego kryzysie, mówimy coraz częściej, też w kontekście dostępności do lekarzy, diagnostyki, no to jest to dobry kierunek. Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby sugerować komuś taką autodiagnozę, ale takie poszerzanie horyzontu i poszukiwanie informacji na własną rękę też może być pożyteczne i może być takim kierunkowskazem na przyszłość chyba.
6: Jak najbardziej, dlatego że im więcej czytamy, im więcej interesujemy się, szukamy różnych rozwiązań, jak najbardziej nie diagnozujemy się na własną rękę, ponieważ no to jest domena lekarzy i za każdym razem, kiedy cokolwiek dzieje się niepokojącego i widzimy i czujemy to, że coś się z nami dzieje nie tak, no to należy jednak podjąć te kroki i udać się do odpowiedniego specjalisty. Czy to będzie psycholog, czy to będzie terapeuta, psychoterapeuta, czy to będzie lekarz psychiatrii. Niemniej warto również czytać, ponieważ samorozwój zawsze opłaca. Im więcej dowiadujemy się, im więcej czytamy, im więcej ćwiczymy, im więcej wkładamy w życie, tym więcej to przynosi dla nas korzyści, dla nas samych oraz we współżyciu z innymi ludźmi. Także jak najbardziej, no, to wszystko jest po to, aby się rozwijać.
1: Dlaczego warto tę kampanię bliżej poznać? To o tym powiedzieliśmy dość szeroko, choć pewnie tych argumentów moglibyśmy dostarczyć więcej. Natomiast najważniejszym i kluczowym pytaniem, szczególnie z perspektywy osób, które z tą kampanią się nie zetknęły, jest pytanie brzmiące, gdzie te materiały znajdziemy? One pobrzmiewają gdzieś tam i pojawiają się w mediach społecznościowych. Parę postów ja sam zauważyłem, ale jeśli chcemy z tymi treściami się zapoznać, to gdzie je znaleźć?
6: Znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat kampanii na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce Kampania czy wiesz, że. Każdy z tych felietonów oraz materiał filmowy znajdziecie również na naszych mediach społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. A w przyszłym roku wszystkie te materiały będą dostępne w formie papierowej, w formie biuletynu, który również bezpłatnie będziemy rozdawać wszystkim mieszkańcom Wałbrzycha.
1: Ale rozumiem, że w roku 2027 oprócz wydania biuletynu ta edukacja i profilaktyka w kontekście tych problemów się nie zakończy.
6: Absolutnie nie. Edukacja społeczna wpisana jest w zakres naszych zadań i rokrocznie zajmujemy się nią obok wsparcia indywidualnego i grupowego w różnych kryzysach. Zajmujemy się właśnie edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych.
1: Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że na przykład czujemy, że któryś z tych wątków, którego dotykały te felietony, dotyczy nas, dotyczy naszych bliskich, ale tylko na poszerzeniu naszej wiedzy się skończyło i czujemy, że to zbyt mało, to co zrobić dalej?
6: To zapraszamy do nas, do siedziby działu profilaktyki w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Można mówić do nas telefonicznie. Telefony są dostępne również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce działu profilaktyki. Każdy również felieton jest podpisany przez autora tekstu, przez specjalistę naszego działu i również tam widnieje numer telefonu do nas. Można się umówić, możemy porozmawiać telefonicznie, przez telefon możemy porozmawiać osobiście i osoby zainteresowane mogą do nas przyjść. Jeżeli z różnych względów ktoś nie może do nas dotrzeć osobiście, to również umawiamy się i odwiedzamy taką osobę w domu.
1: Mówiła Agnieszka Malc z działu profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Teraz policyjna przestroga. W ostatnim czasie odnotowano szereg zgłoszeń dotyczących oszustw związanych z zakupem opału. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego policjanci ostrzegają przed oszustwami na węgiel czy pelet. Niska cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność. Oszuści pobierają zaliczki, a nawet pełną kwotę i nie wywiązują się z umowy. Policjanci apelują więc o ograniczone zaufanie przy płatnościach internetowych. Utrzymujące się wysokie ceny węgla oraz peletu to problem wielu osób. Niestety podczas poszukiwań najtańszych ofert sprzedaży możemy natrafić na oszustów. Z pozoru atrakcyjne oferty oraz obietnice szybkich i łatwych dostaw kuszą potencjalnych nabywców. W rzeczywistości są to działania naciągaczy, którzy starają się wzbogacić naszym kosztem. Policjanci przypominają, że pomysłowość oszustów nie zna granic. Przestępcy idący z duchem czasu tworzą kopie stron internetowych firm zajmujących się sprzedażą opału. Należy dokładnie przyjrzeć się adresowi strony, ponieważ bardzo często w nazwie domeny znajduje się literówka albo przekręcona czy też niepełna nazwa firmy. Najlepiej samodzielnie wpisać adres w oknie przeglądarki, ponieważ w ten sposób unikniemy stron podszywających się pod legalnie działające firmy. Wiele oszustw opiera się na tym samym schemacie, ofercie na opał z zaliczką. Fikcyjna firma obiecuje nam dostarczenie ekogroszku, peletu lub węgla po okazyjnej cenie po wpłacie przez nas całej kwoty lub zaliczki, a reszta ewentualnej zapłaty odbędzie się przy odbiorze. Niestety pomimo dokonania przelewu węgiel, jak można się domyślać, nie dociera do klienta, a samo ogłoszenie lub strona internetowa oszustów, jak i ich numery telefonów kontaktowych znikają po pewnym czasie lub po prostu nikt nie odpowiada na wiadomości. Może się zdarzyć, że wspomniani wcześniej sprzedawcy zastosują metodę bez zaliczki, lecz wtedy dowiadujemy się, że nasze zlecenie będzie realizowane w późniejszym czasie i tym sposobem oszuści zachęcają mimo wszystko do dokonania zaliczki na wskazane konto. W ostatnim czasie mieszkańcy Dolnego Śląska, 31-latek oraz 67-latek, padli ofiarą oszustwa podczas takiego zakupu przez internet. Mężczyźni znaleźli na jednym ze znanych portali ofertę sprzedaży granulatu opałowego i skontaktowali się ze sprzedającym. Po uzgodnieniu szczegółów dokonali płatności. 31-latek przelał kwotę blisko 8 tysięcy złotych, a drugi pokrzywdzony przelał zaliczkę w kwocie blisko 3700 zł. Po otrzymaniu pieniędzy sprzedający zerwał kontakt, a ogłoszenie zniknęło z portalu. Do chwili obecnej pokrzywdzony nie otrzymał zakupionego towaru, a sprawą zajmują się policjanci. Zatem podsumowując, kupujmy i zamawiajmy u sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdzajmy, czy posiadają prawdziwe dane, opinie i komentarze. Uważajmy na phishing, strony internetowe podszywające się pod istniejące firmy. Sprawdzajmy ich autentyczność. Warto uważać na atrakcyjne ceny i okazje. Oszuści zazwyczaj kuszą właśnie niską, nietypową ceną. Musimy zastosować ograniczone zaufanie do konsultantów telefonicznych. Nie wszyscy mają dobre zamiary. No i co najważniejsze, jeśli już otrzymujemy takie zamówienie, to przy odbiorze warto dobrze skontrolować produkt, który otrzymaliśmy.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A na koniec zaproszenie do wałbrzyskiego kina Apollo, które proponuje 3 tytuły. W repertuarze cały czas gości film pod tytułem Obcy. Algier, 1938 rok. Merso jest skromnym urzędnikiem prowadzącym spokojne, monotonne życie. Nawet śmierć matki nie wywołuje w nim emocji, których oczekuje od niego otoczenie. Wkrótce nawiązuje romans z koleżanką z pracy i angażuje się w niejasne sprawy swojego sąsiada. Pewnego upalnego dnia na plaży dochodzi jednak do tragicznego wydarzenia, które całkowicie odmienia jego życie. François Ozon sięga po jedną z najważniejszych powieści XX wieku, czyli Obcego Alberta Camus. W pięknych czarno-białych kadrach opowiada o samotności, obojętności i człowieku próbującym odnaleźć się w świecie pełnym społecznych oczekiwań i pozbawionym prostych odpowiedzi. Mamy także najnowszy film w reżyserii Łukasza Rondudy, czyli Powiedz mi, co czujesz. Patryk i Maria próbują zbudować dojrzałą relację, ale szybko odkrywają, jak mocno wpływają na nią doświadczenia wyniesione z dzieciństwa. Młodzi artyści, mierząc się z własnymi lękami i schematami bliskości, wykorzystują sztukę i eksperymenty jako sposób na przepracowanie przeszłości. To intymna opowieść o miłości, dorastaniu i trudnej sztuce tworzenia zdrowego związku. No i na koniec jeszcze propozycja dla miłośników kina akcji, czyli najnowsza produkcja w reżyserii Davida Ayera, W sercu dziczy. Po katastrofie lotniczej były oficer sił specjalnych James Belmont i jego pies bojowy Odin zostają odcięci od świata w samym sercu alaskańskiej dziczy. W miejscu, gdzie każdy błąd może kosztować życie, muszą zmierzyć się z mrozem, wyczerpaniem, brakiem zasobów i bezlitosną naturą. Walka o przetrwanie szybko staje się czymś więcej niż tylko próbą siły i doświadczenia. James może liczyć wyłącznie na Odina, a ich więź zostaje wystawiona na najtrudniejszą próbę. W sercu dziczy to pełen napięcia survival thriller Davida Ayera z Bradem Pittem w roli głównej. Opowieść o lojalności, instynkcie przetrwania i relacji człowieka z psem, która w ekstremalnych warunkach okazuje się najważniejsza. Te 3 filmowe propozycje to ostatni temat w tym wydaniu magazynu Radia Złote Przeboje. Za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje 91,8 FM.